0: słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach piątek, 12 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera donosi o irańskim ataku na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. W kierunku okrętów Teheran miał wystrzelić kilka dronów. Według agencji zostały one zestrzelone przez amerykańską armię. 2-0 Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Bramka dla gospodarzy padła już w 9 minucie spotkania. Od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Drugą bramkę udało się zdobyć w 67 minucie. Co ciekawe, w tym meczu padły aż 3 czerwone kartki. Meksyk po raz 8 w historii rozgrywał mecz otwarcia i wygrał go dopiero po raz pierwszy. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. O szczegółach Kacper Wróblewski.
3: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
2: Chciałbym, aby do Sejmu pod koniec roku trafił również projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego, mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody nawet w samej koalicji.
4: Dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach, zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają.
2: Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Czy prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione? Jest propozycja unijnych przepisów w tej sprawie. Szczegóły znak Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
1: To będzie dość kapryśny dzień, jak zapowiadają synoptycy, ale po kolei. Zaczynamy od temperatury teraz. Najcieplej w Tarnowie 12 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze 4 stopnie, czyli dość spory rozrzut w naszym kraju. Generalnie zachód chyba nieco chłodniejszy. U nas wyniki jednocyfrowe w większości, ale temperatura powoli zacznie rosnąć. Ale nie będą to temperatury bardzo wysokie. Bliżej 20, no raczej poniżej tej granicy. Do tego jeszcze czeka nas dzień ze zmiennym zachmurzeniem, a także z przelotnymi opadami deszczu, czyli nic nowego. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr nieco się poprawi do stanu obojętnego.
6: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Kierowcy korzystający z ekspresowej 17 powinni zdjąć nogę z gazu. Działa tam już nowy, odcinkowy pomiar prędkości. System został uruchomiony na trasie między Chrząchówkiem a Markuszowem i obejmuje ponad 10-kilometrowy odcinek drogi. Przypomnijmy, że na tym fragmencie S17 samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. Z dróg przenosimy się teraz do Puław. Prezydent miasta Paweł Maj poinformował o powstaniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Banderyzmowi. Komitet został zarejestrowany przy Sejmie przez samorządowców i społeczników z Lubelszczyzny. Autorzy projektu chcą wprowadzenia do kodeksu karnego zakazu propagowania banderyzmu oraz upamiętnienia ofiar zbrodni dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej. Podkreślają przy tym, że inicjatywa nie jest wymierzona w naród ukraiński, lecz dotyczy oceny historycznych ideologii i wydarzeń. Aby projekt trafił pod obrady Sejmu, komitet musi w ciągu 3 miesięcy zebrać wymaganą liczbę podpisów. Tymczasem w Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina, poświęcona realizacji wspólnych projektów dotowanych ze środków unijnych. Jak podkreślają organizatorzy, choć za naszą wschodnią granicą wciąż trwa wojna, ukraińska gospodarka nadal funkcjonuje, a przedsiębiorcy i samorządowcy już dziś przygotowują się do realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
0: Będziemy namawiali polskie firmy. Nie czekajcie, bo system przetargów działa. Tam biorą udział w tym Turcy, Rumuni, Holendrzy. Oni wygrywają te przetargi, dostarczają pomidory do przedszkoli, do szkół, jakieś wyposażenia, jakieś remonty, kwestie budowlane. To wszystko się dzieje. To nie ustało. Powtarzam, Ukraina żyje i się rozwija. Żeby wziąć to pod uwagę, teraz jest taki moment, który będzie decydujący dla dalszych losów polskiej współpracy gospodarczej z Ukrainą.
6: Czesław Rola, prezes Stowarzyszenia Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, dodaje, że konferencja w Puławach jest częścią szerszego cyklu spotkań odbywających się po obu stronach granicy. Przy okazji nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała Bartosza Furmana, przedsiębiorcę z branży logistycznej, jak z perspektywy wieloletniej współpracy wyglądają dziś relacje między Polakami i Ukraińcami w biznesie.
7: W relacjach polsko-ukraińskich bardzo dużo jest i emocji, i wspólnej historii. Jak to wygląda na takim poziomie ludzkim? Jak pan to odbiera?
8: Powiem szczerze, ja na Ukrainie jestem od 2013 roku i nigdy, przenigdy nie spotkałem się z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji mnie jako Polaka, jako obywatela Unii Europejskiej i chciałbym, żeby to pasowało w drugą stronę, żeby Ukraińcy w Polsce również nie spotykali się z dyskryminacją, dlatego, że jesteśmy sąsiadami, jesteśmy partnerami i musimy budować właśnie ten sojusz przeciwko państwom wielkszym, potężniejszym z ambicjami mocarstwowymi, dyktatorskimi typu właśnie Rosja. Ja jako Polak czuję się bardzo komfortowo na Ukrainie i mam nadzieję, że jak tylko wojna się zakończy, będę mógł z rodziną z potem wrócić do pięknego Kijowa, dlatego że uwielbiam to miejsce i czuję się tam jak w domu.
6: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Dwa dni koncertów, regionalnych przysmaków, zabytkowych samochodów i rodzinnych atrakcji. Tak zapowiada się tegoroczny Jarmark Opolski, który już w ten weekend odbędzie się w Parku Miejskim. O szczegółach mówi Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultur.
9: Rzeczą bardzo ciekawą jest to, że zaistniała w tym roku pewna okoliczność, która daje sposobność połączenia tego, co swojskie, z różnymi elementami natury, przyrody, ekologii i muzyki. Można powiedzieć, że kiedyś był taki program przy muzyce o sporcie. W tym przypadku będzie przy muzyce o naturze, o historii, o tym wszystkim, co tworzy naszą swoistość, naszą tożsamość i przedstawia naszą kulturę jako wielobarwną i pokazującą, że mamy naprawdę niesamowicie dużo do zaoferowania. Bo teraz, jeżeli się przypatrzymy temu wszystkiemu, co funkcjonuje pod nazwą Jarmark Opolski, to po pierwsze sama nazwa oczywiście wskazuje na to, że nie tylko jest to jarmark Opola Lubelskiego, ale jest to jarmark opolski w znaczeniu takim, jak można powiedzieć w wykrzykniku, opolski, czyli coś, co nas charakteryzuje pod względem tożsamości kulturowej. W pierwszej kolejności oczywiście chwalimy się tym, co mamy w regionie, szczególnie w regionie Powiśla. Ciągle za mało na ten temat mówimy, a jest to przebogaty teren, jeśli chodzi o kwestie i kulturalne, właśnie i muzyczne, i pewnej aktywności społecznej, o której warto zawsze mówić. I dlatego skonstruowaliśmy program na dwa dni, ponieważ jest tego dość sporo. Po pierwsze, jeśli chodzi o sobotę. W sobotę w Parku Lubomirskich w Opolu Lubelskim chcemy przedstawić takie cztery elementy. Element muzyczny, czyli etnopogłos. Jest to formuła skierowana do zespołów z całej Polski, które będą prezentowały różne odmiany folku. A jury będzie wybierało tych, którzy są w tym roku najlepsi. I dostaną z tego tytułu nagrody, a potem będzie koncert Daleny i Żywiołaka. Tych, którzy siedzą w klimatach folkowych, wiedzą doskonale, co to są za wykonawcy. Natomiast rzeczą też ciekawą jest to, że kiedy się robi takie badania społeczne na temat słuchalności muzyki, to można śmiało zaryzykować, że około 1,5 do 2 milionów Polaków to są świadomi słuchacze folku, ale nieświadomi to jest co najmniej 3 razy tyle. Można śmiało powiedzieć, że około 5-6 milionów słucha folku. Ja powiem tak, jeszcze bym przebił tą liczbę, dlatego że folk wyrasta z naszej tradycji ludowej i każdy, czy to Lipkę, czy to Czerwoną Jarzębinę, czy to i Hola, każdy sobie gdzieś tam nuci i zna te melodie. A etnofolk jest tylko przypomnieniem tych tradycji muzycznych w nowej formule. I do tego dajemy historię, czyli grupy rekonstrukcyjne, które będą pokazywały bogactwo tego, co działo się w kulturze Rzeczypospolitej Polskiej w wiekach minionych. I to wszystko okrasimy dobrą kuchnią, bo tutaj znowu chcemy wykluczyć fast food i pokazać, że zdrowa polska tradycyjna kuchnia jest smaczna i łakoma nie tylko dla dojrzałych, ale tak samo dla tych, którzy rozglądają się za frytkami. My proponujemy zamiast frytek na przykład placek ziemniaczany. A jak powiedziałem, wszystko to będzie się odbywało w naturalnej scenerii Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy już od godziny 10 w sobotę. Natomiast niedziela też będzie dla Was. I tu od godziny 12 po mszy świętej po korowodzie zaczyna się niedzielna część, która będzie bardziej skoncentrowana na tych elementach Powiśla właśnie, tego co mamy w ofercie naszego regionu. Dlatego będą występowały zespoły takie jak Powiśloki, ale też przyjedzie zespół z Ukrainy, Jarynka i Kitka, to jest zespół z kolei z Macedonii. Więc będzie też kolorowo i międzynarodowo w niedzielę. Wszystko to też będzie urozmaicone pięknem samym w sobie, ponieważ i w sobotę, i w niedzielę będzie druga odsłona Festiwalu Kwiatów. Więc szczególnie panie zapraszam na Festiwal Kwiatów. Wiem, że panie lubią to, co śliczne i pachnące, a to jest właśnie to, samo w sobie. Festiwal Kwiatów. Na koniec niedzieli z kolei zagrają 2 zespoły. Gdański zespół Mitra, który będzie troszeczkę łączył takich nastrojów folkowych i rockowych. I na koniec pan Łukasz Zagrobelny, znany, nie trzeba reklamować. Więc 2 dni festiwalu, 2 dni jarmarku opolskiego, który będzie wypełniony wszystkim tym, co powinno bawić i cieszyć i najmłodszych, i najstarszych. Zapraszamy.
10: Dla kogo to wszystko? Czy trzeba być mieszkańcem Opola Lubelskiego, żeby móc przyjść na jarmark i z niego skorzystać?
9: Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście mieszkańców Opola Lubelskiego zapraszamy serdecznie, tak żebyście państwo sobie zaplanowali od rana do późnej nocy. Natomiast ci, którzy będą mogli dojechać, dla nich będziemy mieli sporo miejsc parkingowych, proszę się nie martwić. Z całej okolicy, z całego regionu i z Powiśla i z Zawiśla, czyli ci, którzy chcą gdzieś tam z województwa mazowieckiego, gdzieś z województwa świętokrzyskiego przyjechać, bardzo serdecznie zapraszamy do Opola Lubelskiego, gdyż ono jest bardzo ciekawie położone. W gruncie rzeczy jest to taki punkt na mapie, do którego jest blisko naprawdę dojechać przez most w Kamieniu i blisko jest dojechać z południowych rubieży województwa mazowieckiego. Wszystkich, którzy chcą przez 2 dni odpocząć w klimatach tego, co jest dobre, ludowe, folkowe, staropolskie, zapraszamy. I bez względu na to, z jakiej odległości przyjedziecie, czy z Ustrzyk Dolnych, czy ze Szczecina, będziecie zadowoleni.
1: Witajcie w nowym pięknym dniu, a tym bardziej, że przed nami weekend, bo w kalendarzach pojawił się piątek. No to co? Byle do popołudnia. Ten poranek spędzimy wspólnie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam.
11: Radio im

Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. 12 dzień czerwca w kalendarzach. Okazje do świętowania. Dziś święto Służby Ochrony Państwa. Jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Dzień stylisty paznokci. Pewnie niektórzy zrobią sobie przyjemność. Mamy również Międzynarodowy Dzień Falafela. Czyli piątek i falafele. To by się zgadzało. Na liście solenizantów dzisiaj Mieczysława, Onufry, także Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz, Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyna, Narcyz, Gwidon, Leona, Jarogniew, Nazariusz, Nazary i Wyszemir. Wszystkiego dobrego. Słońce wstało dzisiaj 14 minut po czwartej, 4 minuty przed 21 zacznie zachodzić, a dzień potrwa 16 godzin i 42 minuty. Oby to był dobry dzień. Za chwilę informacje o pogodzie.

0: Reklama.
1: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
2: Dzisiaj na Lubelszczyźnie przewaga chmur. Czasami tylko za te chmury wyjrzy do nas słońce. Przelotnie też popada deszcz. Po południu niewykluczone, że zagrzmi, informują fachowcy od pogody. No i takie informacje będą pojawiały się również jutro, w niedzielę czy w poniedziałek. No i też temperatura. Może nie jest zimno, ale dzisiaj maksymalnie w Puławach 18 stopni, jutro 20, w niedzielę stopni 17.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: to się zaczęło. Wczoraj wieczorem uroczystość Shakira zaśpiewała, no i było pięknie. Jeden z gospodarzy Meksyk pokonał wczoraj Republikę Południowej Afryki 2-0. No, sporo się działo, były kartki, były bramki, no czyli generalnie na dobry początek jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie rosło. I oby tak rzeczywiście było, kibiców pozdrawiamy, niektórzy niewyspani, choć niektórzy przed telewizorem, bo to przecież o tej porze mecze jeszcze trwają. Do miłego oglądania, a za chwilę zapraszam do miłego słuchania.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Niesamowite rzeczy dzieją się wokół nas. O niektórych opowiadają wam nasi dziennikarze w wiadomościach. Tak będzie już za chwilę, punktualnie o godzinie 7. A ja znalazłem taką informację, że jedna dziewczynka tak dużo czytała, że oduczyła się robić sobie zdjęcia w lustrze. Czy to możliwe? Może kiedyś takie czasy nadejdą, kto wie.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach piątek to 12 dzień czerwca, jest 7, przed nami wiadomości.
8: Ruszyła obywatelska inicjatywa ustawodawcza pod nazwą Stop Banderyzmowi, której celem jest, jak wskazują jej autorzy, wprowadzenie do kodeksu karnego zakazu propagowania tej ideologii. Komitet, który zarejestrowano w minioną środę, utworzyli samorządowcy i społecznicy z regionu Lubelszczyzny, a wśród nich jest między innymi prezydent miasta Puławy, Paweł Maj. Inicjatorzy projektu podkreślają, że sprzeciwiają się gloryfikowaniu działań, które w czasie II wojny światowej doprowadziły do zbrodni popełnionych na Polakach zamieszkujących Wołyń. Zaznaczają, że projekt dotyczy oceny historycznej ideologii i nie jest skierowany przeciwko narodowi ukraińskiemu. Komitet ma 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów. To warunek, by projekt mógł trafić pod obrady polskiego Sejmu. Do lubelskich komend Państwowej Straży Pożarnej trafią kolejne środki na doposażenie i inwestycje. Wczoraj wojewoda lubelski przekazał umowy na wsparcie o łącznej wartości blisko 50 milionów złotych. To kolejny krok wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Po kilkaset tysięcy złotych otrzymają komendy PSP w naszym regionie, w Lubartowie, Puławach i Wrykach i planują przeznaczyć je na utrzymanie swoich zasobów. Jak podkreślają przedstawiciele służb, część środków wesprze również szkolenia oraz współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi. Tymczasem w Dęblinie świętuje społeczność szkoły Orląt. Już dziś o godzinie 10 na placu przed pomnikiem poświęconym lotnikom odbędzie się uroczysty apel. Tuż po nim będzie można zwiedzać salę tradycji Lotniczej Akademii Wojskowej. Natomiast po godzinie 14 na terenie za Pałacem Jabłonowskich w Dęblinie rozpocznie się piknik rodzinny. Do wieczora pojawi się tam wiele atrakcji, ale program artystyczny jest na razie trzymany w tajemnicy. A teraz przenosimy się do wiejskiej gminy Puławy i zdradzamy, co w tę niedzielę wydarzy się w Zarzeczu. O festiwalu pszczelarskim Powrót do Korzeni mówi Izabela Andryszczyk z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki z Kochanowa.
9: Powrót do Korzeni to jest cykl naszych projektów, który zaczął się już w ubiegłym roku. W ubiegłym roku mieliśmy Powrót do Korzeni, ale jeżeli chodzi o tradycje kulinarne, a w tym roku mamy wokół pszczelarstwa. Skąd w ogóle Powrót do Korzeni? Dlatego, że pszczelarstwo na terenie puławskim miało bardzo korzenie wczesne, ponieważ najpierw było tutaj bartnictwo, potem przerodziło się to w pszczelarstwo, już takie pszczelarstwo w domach, nie w lesie. I teren okolic Puław to były takie tereny, gdzie te pszczelarstwo zaczęło się rozwijać, nawet badawczo.
8: Niedzielne wydarzenie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Zarzeczu. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
6: Zaczynamy fakty od nowych informacji na temat najbliższej wizyty Karola Nawrockiego w USA.
10: Ona nie ograniczy się tylko do Waszyngtonu i wizyty w Silver Spring w stanie Maryland. Pobyt prezydenta wydłużony co najmniej do wtorku.
6: Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie poleci też do Tampy na Florydzie. Tam właśnie we wtorek ma spotkać się z Polonią w Clearwater.
10: Co wiemy o niedzielnym spotkaniu Trump-Nawrocki? Czego ma dotyczyć to spotkanie? Michał Radkowski.
11: Rozmowa wcale nie będzie długa, zresztą impreza urodzinowa nie jest najlepszym momentem do omawiania poważnych spraw, jednak kilka z nich prezydent chce poruszyć. To m.in. kwestie bezpieczeństwa, więc zapowiedzianej niedawno obecności dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Karol Nawrocki chce też rozmawiać o stałych bazach wojskowych USA w Polsce. Poza tym relacje dwustronne i współpraca energetyczno-gospodarcza. Jak mówił wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa już w styczniu.
12: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami.
11: Choć do wyjazdu zostały dwa dni, trwa ustalanie szczegółów wizyty.
6: Przed nami jeszcze 102 mecze, bo za nami dopiero dwa mundialowe starcia i to oba w Meksyku.
10: Tuż przed szóstą zakończyło się starcie w Guadalajarze. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1.
6: Czesi grali dobrze, mieli szansę, no ale prawidłowo strzeli tylko jedną bramkę. Zrobił to Ladislav Krajci, za to ze spalonego do siatki trafił Tomasz Sołczek. Dla Korei Południowej natomiast prawidłowo do bramki trafiali Hwang oraz Oh Hyun-gyu.
10: Meksykańscy współgospodarze turnieju tymczasem triumfują. W meczu inauguracyjnym Mundial pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. I to był początek wielkiej meksykańskiej fiesty, której świadkiem jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
13: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki radości i dźwięki trąb. Viva Mexico co chwilę. W stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami, wspólnie celebrując sukces narodowej drużyny.
0: Dzisiaj na Lubelszczyźnie przewaga chmur. Czasami tylko za te chmury wyjrzy do nas słońce. Przelotnie też popada deszcz. Po południu niewykluczone, że zagrzmi, informują fachowcy od pogody. No i takie informacje będą pojawiały się również jutro, w niedzielę czy w poniedziałek. No i też temperatura. Może nie jest zimno, ale dzisiaj maksymalnie w Puławach 18 stopni, jutro 20, w niedzielę stopni 17.
14: Piątkowy poranek, a co tam poranek? Ważne, że piątkowy. Dzień dobry.
0: Jak optymistycznie zapraszamy na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.
14: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
14: To jeszcze raz. Dzień dobry.
15: Radio Impuls.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Piątkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, czas na horoskop.
1: Na początek słucha nas zodiakalny byk. Dziś warto zaufać swojej intuicji, zwłaszcza w sprawach związanych z domem i relacjami. Niewielka zmiana planów może przynieść więcej korzyści, niż się spodziewasz.
0: Bliźnięta. Czeka cię dzień pełen rozmów i ciekawych informacji, które mogą zainspirować do działania. Kogoś z twojego otoczenia, kto podsunie pomysł wart zapamiętania.
1: I jeszcze strzelec, tutaj energia i optymizm będą dziś twoimi największymi sprzymierzeńcami. Nie odkładaj marzeń na później, nawet mały krok przybliży cię do celu.
2: Radio Impuls.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek wspominał, ale powtórzmy, dziś dzień stylisty paznokcia. Wiedziałeś, że już kilka tysięcy lat temu Chinki malowały sobie paznokcie? Nie, nie wiedziałeś. Na pewno nie wiedziałeś, ale malowały sobie paznokcie mieszanką z wosku, białka, jaj i płatków kwiatów, proszę.
0: No, czyli taka wersja eko.
1: Tak, niektóre kolory były zarezerwowane tylko dla cesarzowych, a za złamanie zakazu groziła nawet kara śmierci.
0: Ohoho, czyli źle dobrany kolor był bardzo ryzykowny.
1: Bardzo. Drogie panie, jeszcze taka ciekawostka. Kleopatra uwielbiała czerwono-brązowe paznokcie, więc może w tę stronę, co myślicie?
0: No, ja słyszałem, że te kolorowe współczesne lakiery stworzyli mężczyźni.
1: A potem już sobie kobiety wzięły je w swoje ręce. Dosłownie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: O reklamie.
0: Do 18 stopni na plusie zapowiadają dzisiaj temperaturę synoptycy w Puławach. Jutro 20, w niedzielę 17. No i jakiegoś wielkiego wzrostu temperatur na horyzoncie na razie nie widać. Za to chmury za oknami. Dzisiaj spodziewamy się również przelotnych opadów deszczu. Po południu niewykluczone, że zagrzmi. Podobna sytuacja jutro, także w niedzielę i w poniedziałek. Ech, kapryśny ten czerwiec.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: okołopiątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: No i już po pierwszym gwizdku mundial rozpoczęty, najdroższy w historii, jak się okazuje. No,
0: czytałem, że nawet Donald Trump przyznał publicznie, że ceny są bardzo wysokie i sam nie zapłaciłby ponad $1000 za mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: No proszę, many, many, many, a FIFA dorzuca jeszcze obowiązkowe 3-minutowe przerwę w każdej połowie. Oficjalnie dla nawodnienia piłkarzy, choć wielu kibiców podejrzewa, że przy okazji będzie więcej czasu na reklamy, wiadomo.
0: No, oczywiście, że tak. Co do wydatków, przecież dochodzą jeszcze loty, hotele, parkingi.
1: Polacy zaoszczędzą. Taki plus.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: 12 dzień czerwca, to piątek. O tej porze szukamy jakiejś takiej myśli przewodniej. No i mamy, proszę, piękna dzisiaj jest.
1: Nauka nigdy nie wykorzystała tak skutecznego środka uspokajającego jak słoneczny wiosenny dzień.
0: I z tą myślą dziś was zostawiamy, a skoro pojawiło się hasło słoneczny wiosenny dzień, to zapraszamy was na wiadomości, a później już pojawi się prognoza pogody, a tam szczegóły.
2: Reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: 10% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzach piątek, 12 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 8, czas na wiadomości.
8: Lubelscy policjanci podsumowują dwudniową lokalną akcję pod kryptonimem Poszukiwany. W działaniach wspieranych przez Straż Graniczną wzięło udział około 1000 funkcjonariuszy. Policjanci sprawdzili blisko 1300 adresów i miejsc pobytu osób poszukiwanych. W efekcie dokonano 87 zatrzymań. W ręce policji trafiły osoby ścigane listami gończymi oraz nakazami doprowadzenia do zakładów karnych i aresztów śledczych. Służby podkreślają, że tego typu działania są prowadzone regularnie i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz skuteczne egzekwowanie wyroków sądów. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Puław, gdzie już wkrótce powstanie nowy pomnik. W nadchodzącą sobotę w mieście odbędą się uroczystości związane z 80. rocznicą śmierci majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik. Rozpoczną się w południe od mszy świętej w kościele Matki Bożej Różańcowej. Następnie w asyście wojska i orkiestry zebrani przemaszerują w miejsce przyszłego pomnika, gdzie o 13.30 odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Monument powstanie u zbiegu ulic Partyzantów Centralnej i Piłsudskiego, niedaleko dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, z której major Bernaciak uwolnił ponad 100 więźniów. Zwieńczeniem obchodów będzie koncert patriotyczny w wykonaniu młodzieży z pierwszego LO w Puławach. Poza tym w trakcie wydarzenia prezentowana będzie wystawa poświęcona działalności Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego w rejonie Puław. Świętowanie tradycji i lokalnej historii będzie też ważną częścią Końsko-Wolskiej Nocy Kultury, która odbędzie się już dziś. W programie przygotowano m.in. inscenizację historyczną z udziałem mieszkańców, pokazy walk szermierczych, a także występy dzieci i młodzieży prezentujących tradycyjne polskie tańce, takie jak Mazur i Krakowiak. Wieczór zwieńczy wspólny polonez, w którym wezmą udział mieszkańcy gminy. Na wieczór zaplanowano również spacer z przewodnikiem po mniej znanych zakątkach. Tymczasem w ten weekend w centrum Opola Lubelskiego pojawią się atrakcje związane z Jarmarkiem Opolskim, a wśród nich m.in. zlot zabytkowych samochodów. A czy osoby bez aut mogą przyjść na zlot i popatrzeć na prezentowane maszyny? Tłumaczą Robert Ujak i Konrad Kutyna, organizatorzy wydarzenia.
9: Oczywiście, że tak. To właśnie jest stworzone właśnie dla takich ludzi, żeby młodzież, starsze osoby, gdzie takich aut na co dzień nie widać, mogły je zobaczyć, obejrzeć i je popodziwiać.
10: Tu będzie również pewnego rodzaju nostalgia działała, bo przyjedzie sporo samochodów z okresu PRL, takich samochodów, takich pojazdów, które były używane przez naszych rodziców i dziadków, więc serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od godziny 10, wtedy zaczną zjeżdżać się pojazdy przez nas zaproszone. Skończymy naszą część Jarmarku Opolskiego o godzinie mniej więcej 17.
8: Niedzielny motolob w Opolskim Parku Miejskim rozpocznie się o godzinie 10. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
11: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
12: Przewiduje on obowiązkową solidarność, czyli relokację migrantów z innego kraju wspólnoty, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne dla kraju obciążonego migracją.
11: Katarzyna Szymańska-Borgino, Kasiu, wyjaśnijmy zatem dokładnie, co w praktyce te zapisy oznaczają dla nas, dla Polski.
13: Wejście w życie paktu migracyjnego nie oznacza dla Polski przymusowej relokacji ani kar, ponieważ otrzymaliśmy zwolnienie ze względu względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Co roku to zwolnienie musi być odnawiane. Polskie władze zapowiedziały, że nie wdrożą wszystkich przepisów paktu, przyjmą tylko zasady uszczelniające granice, a odrzucą na przykład wymogi budowy infrastruktury dla migrantów. Komisja Europejska na razie nie straszy wszczynaniem procedur o naruszenie unijnego prawa, jednak eurodeputowani już zapowiedzieli, że będą naciskać na komisję, aby monitorowała kraje i kierowała sprawy do TSUE w przypadku braku implementacji przepisów.
11: Co najmniej 190 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej przemycającej na wielką skalę papierosy z Białorusi do Polski.
12: Przemytniczą grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymali 7 osób.
11: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
6: To 6 Polaków i 1 obywatel Armenii. Są podejrzani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili także Litwini. Według śledczych w latach 2020-2021 organizowali transporty papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie dystrybuowali je także do innych państw Unii Europejskiej. Z zebranych dowodów wynika, że rozbita grupa miała przemycić 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 90 milionów złotych. Natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 190 milionów. Podejrzani w prokuraturze okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia.
7: Do 18 stopni na plusie zapowiadają dzisiaj temperaturę synoptycy w Puławach. Jutro 20, w niedzielę 17. No i jakiegoś wielkiego wzrostu temperatur na horyzoncie na razie nie widać. Za to chmury za oknami. Dzisiaj spodziewamy się również przelotnych opadów deszczu. Po południu niewykluczone, że zagrzmi. Podobna sytuacja jutro, także w niedzielę i w poniedziałek. Ech, kapryśny ten czerwiec.
14: Wszystkim, którzy właśnie jedzą śniadanie, mówimy smacznego.
7: No i tak się składa, że w tej godzinie o smakach.
14: Będzie, tak, wszystko się zgadza. Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
14: Dzień dobry, zapraszamy.

0: Jak wam pięknie gramy w piątkowy poranek?
1: Marek, czy ty wiesz, co to jest falafel? Bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Falafela. Ja nie wiedziałam.
0: Oczywiście, że wiem. Pyszne, pyszne to jest. Pyszne, polecam.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ja nawet patrzę, że to taka ściąga, że to takie małe chrupiące kulki z ciecierzycy albo bobu. Idealne dla wegetarian na całym świecie. W ogóle podbuje kuchnię Bliskiego Wschodu, czyli coś w rodzaju kotlecika, tylko bez mięsa. Z dużą ilością przypraw i sezamu. Zgadza się, tak?
0: Zgadza się. By falafel to nic. Jadłaś kiedyś, Danio, nazwie ślepe ryby?
1: Nie. I chyba się nie skuszę, wiesz?
0: Aha, czyli do tematu warto wrócić już za chwilę.
2: Radio Impuls.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś jest dzień falafela, a to skłoniło nas do prześwietlenia menu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre potrawy brzmią, jakby ktoś je nazwał tak dla żartu?
0: No, moim hitem są wielkopolskie ślepe ryby. Zabawiasz, nastawiasz się na rybkę, a dostajesz zupę ziemniaczaną. Ślepą, bo była tak biedna, że nie miała na powierzchni tłustych oczek.
1: A ja naprawdę myślałam, że ty proponujesz mi jakieś ślepe ryby. No dobra, to hit z Podlasia, zapiekanka Dziad Borowy. No brzmi trochę jak taki leśny skrzat, a to potężna babka ziemniaczana podobno z boczkiem i z grzybami. Nie jadłam, no ale...
0: No i król kaszubskich deserów, czyli słynne ruchanki. To po prostu puszyste, drożdżowe placuszki. Nazwa pochodzi od ruszania, bo ciasto musiało mocno wyrosnąć.
1: Jeśli znacie jakieś potrawy, których nazwy kompletnie nie pasują wam do talerza, no to możecie napisać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy. Z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
5: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może was zabraknąć!
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie o poranku ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali. W ciągu dnia będzie w miarę stabilne. Jutro zacznie nam wolno spadać. Biometr nieco się poprawi, dostaną obojętnego. Wiatr na razie słabiutki, wieje z północnego zachodu, ale po południu, uwaga, może być dość silny i porwisty, bo wtedy też niewykluczone, że pojawią się u nas burze, ostrzegają synoptycy. Zmienna aura czekać nas będzie też w kilku kolejnych dniach.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Dobrej Zabawy, a dziś trafia mi w ręce historia, która pokazuje, że dzieci potrafią bawić się naprawdę na całego.
0: No co to się wydarzyło?
1: Pewna pięciolatka znalazła ukrytą gotówkę swojego taty i postanowiła wykorzystać ją do prac plastycznych.
0: Czyli wycięła, poskładała i ozdobiła banknoty.
1: To ja to sobie potrafię wyobrazić naprawdę.
0: Okay.
1: Dla niej to były po prostu takie kolorowe karteczki, wiesz, a dla taty, no, finansowy horror.
0: A i kolejny dowód na to, że gdy w domu zapada podejrzana cisza,
1: to znak, że dziecko wyjątkowo dobrze się bawi. Bądźcie czujni.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: To 12 czerwca, to piątek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1550 roku założono Helsinki.
0: Dawno, dawno temu. W 1778 w Paryżu odbyła się premiera 30.

0: pierwszej symfonii Mozarta.
1: A w 1981 roku mieliśmy premierę amerykańskiego filmu przygodowego Poszukiwacze zaginionej Arki w reżyserii Stevena Spielberga.
0: Czyli Indiana Jones w akcji. W akcji także nasi dziennikarze, co wydarzyło się wokół nas, sprawdzimy. Już za kilka chwil wiadomości.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00, w piątek o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
11: Na początku tego wydania przypominamy rodzicom i opiekunom, by pamiętali o zapewnieniu bezpieczeństwa młodym użytkownikom rowerów i hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy dotyczą też najmłodszych cyklistów.
12: Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
11: Mówiła komisarz Ewa Reyn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji. Tymczasem władze gminy Ryki zwracają się do mieszkańców z prośbą o opinię na temat planowanego remontu dworca kolejowego w Leopoldowie. Samorząd rozważa nadanie budynkowi zupełnie nowej funkcji. Miałby on stać się siedzibą lokalnego centrum kultury, aby poznać zdanie mieszkańców i ich oczekiwania. Wobec tej inicjatywy udostępniono anonimową ankietę online. To także okazja, by zgłosić inne propozycje dotyczące potrzeb kulturalnych oraz ochrony lokalnego dziedzictwa. Link do ankiety dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rykach. A już w tę sobotę w Puławach odbędzie się nowe lokalne wydarzenie promujące twórców, rzemieślników i artystów z Puław oraz okolic. Puławskie Targi Rzemiosła odbędą się w zadaszonej przestrzeni dawnych peronów PKS przy ulicy Lubelskiej. Na miejscu będzie można porozmawiać z twórcami, zobaczyć ich pracę i znaleźć unikalne przedmioty. Organizatorzy podkreślają, że wybierając lokalne rękodzieło wspiera się pasję i pracę konkretnych osób. Sobotnie wydarzenie na dawnym puławskim dworcu autobusowym w Puławach potrwa od 11 do 17. Nadchodząca sobota to również Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscach publicznych. W naszym regionie odbędzie się kilka wydarzeń, dzięki którym będzie można świętować w gronie innych miłośników robótek ręcznych. W Poniatowej do takiego spędzenia czasu zachęca Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. Wspólne dzierganie w Parku Miejskim ruszy już o godzinie 10, a celem będzie ubranie muchomorka, który jest jednym z symboli miasta. W Nałęczowie będzie można jutro dziergać w Parku Zdrojowym między 12 a 16 wspólnie z Klubem Rękodzieła Ziemianka. Z kolei już dziś w Puławach odbędzie się kolejne spotkanie robótkowe, na które zaprasza Biblioteka Miejska. Odbędzie się ono w filii numer 3 przy ulicy Eustachiewicza między 16 a 18. Można zabrać ze sobą aktualne projekty albo po prostu druty i włóczkę, żeby nauczyć się podstaw od bardziej doświadczonych osób. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
10: Zakopywałam na swojej posesji odpady medyczne. Tak miała przyznać policjantom patomorfolog. Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów.
13: No to makabryczne odkrycie natrafiono podczas prowadzonych na tej działce prac ziemnych. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w tej sprawie. Krzysztof, jak natrafiono na te szczątki?
14: Policjantów powiadomili właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu. Wykopali ludzkie szczątki, przygotowując teren pod wylewkę tarasu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren, sprowadzili ekipy, które sprawdziły resztę posesji. Natrafili na kilkanaście płodów i inne szczątki mogące być odpadami medycznymi. Właściciele nieruchomości zeznali, że dom kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, którą przesłuchano. Kobieta, patomorfolożka, przyznała im, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując na swej posesji. Trwa wyjaśnienie, skąd były płody, których szczątki znaleziono, a także dlaczego nie poddawano ich prawidłowej utylizacji. Dziś na miejscu znów będą pracować kryminalni i prokurator. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie.
10: Mundial rozpoczęty. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
13: Ale fiesta nie tylko meksykańska, bo Korea Południowa pokonała Czechy w Guadalajarze 2-1, więc w Seulu głośne. A po tej meksykańskiej odsłonie turnieju czas na mecze w Kanadzie i USA.
10: Ze względu na różnice czasowe w trzech krajach gospodarzy, przypominamy.
13: O 21:00 w Toronto mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina, a potem w środku nocy wielkie piłkarskie święto w LA.
10: O 3:00 pierwszy gwizdek meczu USA-Paragwaj.
13: A propos Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki na razie jest jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
10: Jutro Karol Nawrocki leci za ocean, obejrzy w Białym Domu galę mieszanych sztuk walki zorganizowaną przy okazji urodzin Trumpa. Uświetnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
13: Po tej gali Freedom 250 prezydent zamierza także spotkać się z amerykańską Polonią, odwiedzi Polskie Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie i Polski Kościół w Silver Spring w stanie Maryland.
1: Na Lubelszczyźnie o poranku ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali. W ciągu dnia będzie w miarę stabilne. Jutro zacznie nam wolno spadać. Biometr nieco się poprawi, dostaną obojętnego. Wiatr na razie słabiutki, wieje z północnego zachodu, ale po południu, uwaga, może być dość silny i porwisty, bo wtedy też niewykluczone, że pojawią się u nas burze, ostrzegają synoptycy. Zmienna aura czekać nas będzie też w kilku kolejnych dniach.
0: To już chyba trochę taka tradycja, że po godzinie 9 pojawiają się u nas znane nazwiska.
1: No, bo trochę poplotkujemy.
0: Trochę tak. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: To piątkowy poranek, a u nas czas na kawę z plotką.
1: Właściwie to nie plotka, tylko fakt. Shakira po raz czwarty weszła na mundialową scenę, by zaśpiewać na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No, już przed ceremonią jej najnowszy teledysk Daj Daj przekroczył 100 milionów wyświetleń w sieci.
0: O, tylko pytanie, jak ona to robi? Co, mundial to hit od 2006 roku.
1: Mnie ciekawi, jak ona to robi, że od 2006 roku na każdym mundialu wygląda tak samo świetnie, jeszcze tak samo świetnej formie. No jak? Przecież to okres też 20 lat. Ona tańczy, śpiewa, no. Wygląda bardzo dobrze. No jak?
0: Wiem, kto może znać odpowiedź.
1: To
0: Cristiano Ronaldo.
2: Radio Impulse.
3: Reklama.
4: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
0: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Po reklamie.
3: To kolejny rześki poranek w naszym regionie. Termometry w Puławach i w Kurowie pokazują 14 stopni Celsjusza, a synoptycy mówią, że możemy liczyć na jeszcze 5 oczek więcej. Piątek zaczynamy pod pochmurnym niebem, ale podobnie jak wczoraj, druga część dnia ma przynieść przejaśnienia, ale mogą się zdarzać także deszczowe niespodzianki, a nawet lokalne burze.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Już chyba dwukrotnie w porannym programie wspominaliśmy o Henrym Cavillu, aktorze, który był Wiedźminem i Supermanem.
0: A wszystko dlatego, że w kilku polskich miastach kręcono sceny do filmu Nieśmiertelny. Ekipa pojawiła się m.in. w Zabrzu, Częstochowie, Łodzi, a ostatnio także w Sopocie.
1: No właśnie. W Sopocie wydarzyła się ciekawa historia. Cavill wybrał się do jednego z barów, a obsługa poprosiła go o... No zgadnij, o co?
0: Selfie?
1: Nie.
0: Autograf?
1: Nie, też nie. O dowód osobisty.
0: Ale nie chodziło o sprawdzenie, czy skończyło 18 lat.
1: Nie, obsługa po prostu chciała mieć pewność, że Henry Cavill to naprawdę Henry Cavill.
0: Sprytne. Możesz uratować świat, pokonać potwory i być gwiazdą Hollywood, ale bez dowodu ani rusz.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz.

0: pytaliśmy was o potrawy o tak dziwnych nazwach, że bez słownika lepiej ich nie zamawiać.
1: Mhm. Ania napisała, że u niej króluje ciapka pusta, czyli ziemniaki utłuczone z kapustą. Podobna nazwa pochodzi od dźwięku, jaki wydaje przy mieszaniu.
0: Tak, na obiad ciapka pusta. No fajnie, fajnie. Tomek przypomina o bryi, czyli słodkiej zupie owocowej. Ja znam taką zupę, jest przepyszna.
1: Mhm. A my po 10:00 powiemy o słynnym rosole i wiadomo, o jaką potrawę chodzi.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może was zabraknąć.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskam

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
0: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
5: W kalendarzach piątek to 12 dzień czerwca. Na zegarach 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
6: Chwila nieuwagi może skończyć się mandatem. Przekonał się o tym 43-letni podróżny, który pozostawił bez opieki swoją walizkę na dworcu Lublin Główny. Porzucony bagaż zauważył pracownik ochrony i natychmiast powiadomił funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Każda taka sytuacja traktowana jest jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego uruchomiono odpowiednie procedury. Jeszcze przed przyjazdem policji do służb zgłosił się właściciel walizki. Za pozostawienie bagażu bez nadzoru został ukarany mandatem. Zdarzenie nie spowodowało utrudnień w ruchu pociągów ani konieczności ewakuacji dworca. Straż Ochrony Kolei przypomina jednak, że pozostawione bez opieki torby czy walizki zawsze wywołują reakcję służb i mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu kolei. A dziś warto uważnie obserwować niebo nad naszym regionem. Nowoczesne myśliwce F-35 Husarz wykonują dziś uroczysty przelot nad krajem w ramach akcji Powitanie z Polską. I możliwe, że nam również uda się dostrzec te samoloty. Władze Dęblina zachęcają do obserwowania nieba w nadchodzącej godzinie, szacując, że myśliwce będą mijać ten rejon kraju około 10:20-10:30. Ten czas jest oczywiście orientacyjny, może się zmienić na przykład ze względu na warunki pogodowe. Dodajmy, że dziś obchodzone jest także święto Szkoły Orląt. Po godzinie 10:00 odbędzie się uroczysty apel przed pomnikiem poświęconym lotnikom, natomiast po 14:00 na terenie za Pałacem Jabłonowskich rozpocznie się piknik rodzinny. Natomiast w nadchodzącą niedzielę w Zarzeczu najważniejsze będą uskrzydlone pracowite owady. Festiwal pszczelarski Powrót do Korzeni przypomni dawne tradycje z regionu Puław. W jaki sposób organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w tym wydarzeniu, wyjaśnia Izabela Andryszczyk z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki z Kochanowa.
7: W ramach projektu został już ogłoszony konkurs plastyczny. Do konkursu zostały zaproszone dzieci ze szkoły podstawowej w Zarzeczu. Tam nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o formę, więc mamy nadzieję, że będą to nie tylko prace malowane, ale też jakieś tworzone, oczywiście związane z pszczołami. Konkurs będzie rozstrzygnięty na wydarzeniu i no wierzymy, że poprzez to, że dzieci wezmą udział w tym konkursie, to też będą mogły dowiedzieć się więcej o pszczołach. Są przygotowane nagrody.
6: Niedzielny festiwal odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Zarzeczu. A teraz coś dla miłośników nieco większych zwierząt. W niedzielę w Wandzinie koło Lubartowa odbędzie się marsz na orientację dla właścicieli psów organizowany przez lubelski oddział Związku Kynologicznego. Uczestnicy w kilkuosobowych drużynach będą przemierzać leśne trasy, a na mecie czekają dodatkowe atrakcje, między innymi quizy, konkurencje sprawnościowe i pokazy strzelania z łuku. Nie zabraknie też wspólnego ogniska. Początek wydarzenia przy kwaterze myśliwskiej Stary Tartak. Szczegóły i zapisy dostępne są na profilu lubelskiego oddziału Związku Kynologicznego. A na razie region za nami, sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy. Piątek zaczął się pod pochmurnym niebem i z niską jak na czerwiec temperaturą, ale synoptycy mówią, że dziś jeszcze wiele może się zdarzyć. Temperatura w Puławach i w Opolu Lubelskim może sięgnąć 19 stopni Celsjusza, a chmury mają ustąpić miejsca słońcu. Ale tego popołudnia przez nasz region ma przejść nowy front burzowy, dlatego trzeba być gotowym na deszcz.
8: To piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
5: A na kolejną godzinę wspólną zresztą zapraszają
8: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Mamy wiadomość dla wszystkich, którzy wychowali się na przygodach Scooby-Doo. Powstanie serial, nie animowany, nie.
0: Tak, bo tym razem poznamy historię, jak Scooby i jego paczka przyjaciół w ogóle się poznali i zaczęli wspólnie rozwiązywać zagadki.
1: Ale tak jak wspomniałam, największa zmiana jest taka, że nie będzie to animacja.
0: Bo po raz pierwszy Scoobiego zagra prawdziwy pies. I to dog niemiecki, czyli dokładnie ta rasa, którą twórcy wybrali do niego już w latach 60.
1: Ciekawe, czy casting na psa już się odbył. Premiera dopiero za rok.
0: Trochę jeszcze poczekamy, ale jedno jest pewne.
1: Co?
0: Tym razem zagadka brzmi nie kto jest potworem, tylko czy prawdziwy Scooby skradnie serca widzów, tak jak ten rysunkowy.
1: No ja stawiam na to, że tak. Jasne, że tak. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: Pogoda będzie dziś bardzo zmienna. Na razie jest pochmurno, ale w drugiej części dnia ma być słonecznie z temperaturą do 19 stopni. Jednak przez całe popołudnie będą też ważne alerty pierwszego stopnia z IMGW dotyczące burz. Obejmują cały nasz region od Kozienic i Zwolenia po Lubartów i od Józefowa nad Wisłą po Kłoczew. Burze mogą przynieść intensywne opady deszczu, a wiatr może pędzić nawet 65 km na godzinę.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: to piątkowe przedpołudnie, jeśli dziś na obiad będzie u was rosół. Doceniajcie, wiedzcie, że to danie naprawdę wyjątkowe.
1: No, sprawdziliśmy. Przepis na rosół pojawił się już w polskiej książce kucharskiej w 1682 roku.
0: A teraz ta kultowa zupa ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na listach UNESCO są już m.in. ukraiński barszcz, kto wie, może w przyszłości znajdzie się tam również polski rosół.
1: A wtedy oficjalnie potwierdzi się to, co wielu z nas wie od dawna, że to najlepsze lekarstwo na chłód, smutek i pusty żołądek.
0: No, prawda, prawda. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, ja rosół uwielbiam, a ty, Marek?
1: Oczywiście, że tak.
0: Smacznego!
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 12 dzień czerwca w kalendarzu. To piątek, piąteczek, piątunio. Dziś dzień stylisty paznokci. Życzymy cierpliwych klientek i dużo kreatywności. Ja chyba pójdę dziś świętować.
1: Dobrze, nie zapomnij wziąć upominku. Wam, drogie panie i panowie, też polecamy. A polecamy też nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 11.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród

0: kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Czas na wiadomości.
7: Zaczynamy od ważnej wiadomości dla mieszkańców Poniatowej. W jednym z ujęć wodociągowych stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego, dlatego wprowadzono warunkową przydatność wody do spożycia. Oznacza to, że woda bez przygotowania może być używana jedynie do celów socjalno-bytowych i higienicznych, do picia, przygotowywania posiłków, mycia żywności, czy w przypadku małych dzieci i niemowląt należy ją wcześniej przygotować. Jak informują służby wodociągowe, prowadzone są działania naprawcze, które mają przywrócić pełną jakość wody. Z utrudnieniami, ale tym razem na drodze muszą liczyć się natomiast kierowcy przejeżdżający koło Placu Zamkowego w Lublinie. Przez kilka najbliższych dni obszar ten będzie częściowo wyłączony z ruchu, a parkowanie nie będzie możliwe. Powodem zmian jest organizacja Mistrzostw Polski w squashu, po raz pierwszy odbywających się w stolicy województwa lubelskiego. Półfinały i finały zaplanowano na piątek i sobotę na specjalnym korcie ustawionym właśnie na Placu Zamkowym w Lublinie. W związku z wydarzeniem aż do poniedziałku ruch w tym rejonie będzie ograniczony. Od strony Muzeum Narodowego w Lublinie obowiązywać będzie częściowe zamknięcie, a przejazd odbywać się będzie jednokierunkowo w stronę Alei Tysiąclecia. Nie będzie możliwości przejazdu przez plac od strony Alei. W naszym regionie zbliża się już druga edycja Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puła Wave. Tym razem artyści wystąpią na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w ramach drugiego pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej, organizowanego z okazji 120-lecia Puław. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 16:00 występem Puławskiej Orkiestry Dętej. A o tym, co dalej, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
8: Następnie na scenie w czasie tego festiwalu pojawią się Nikodem i Piotr Paśnicy, lubelski duet braci. Bracia tworzą niezwykle klimatyczną muzykę instrumentalną inspirowaną post-rockiem. Ich twórczość jest muzyczną opowieścią o miejscach, krajobrazach i historiach związanych ze wschodnią Polską. Kolejną artystką festiwalu będzie Ozaja, Laura Ozanna Jarczewska, rodzinnie związana z Puławami, wokalistka, autorka tekstów i performerka, tworzy muzykę art popową łączącą nowoczesną elektronikę z elementami etnicznymi i orkiestrowymi.
7: W innej części miasta dobra zabawa rozpocznie się już jutro. Rusza bowiem park wodny w Puławach, który ponownie przyjmie pierwszych odwiedzających, mówi Marcin Kowal.
9: W najbliższą sobotę, to jest 13 czerwca, zapraszamy serdecznie na otwarcie parku wodnego Mosir. Do dyspozycji baser 50-metrowy, zjeżdżalnia oraz brodziki dla dzieci. Park wodny będzie czynny codziennie w godzinach od 10 do godziny 19. Także jeśli tylko pogoda dopisze, śmiało zapraszamy na spędzenie wolnego czasu.
7: Na start sezonu przewidziano także promocyjną cenę dla uczniów i studentów, a w kolejnych tygodniach ma zostać otwarta nowa strefa wodnego placu zabaw. A na razie region za nami, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Stany Zjednoczone. Od nich zaczynamy. Oni zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taką informację o poranku ujawnił dziennik New York Times, powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników.
7: O te plany szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego pytał Tomasz Terlikowski.
10: Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
11: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien je informować.
10: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
11: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
10: ale
11: w Europie.
10: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
11: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać.
5: Według New York Timesa decyzja Amerykanów ograniczyłaby zdolność NATO do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Przekazano ją sojusznikom na początku czerwca w przekazanym dokumencie. A tam m.in. zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E ze 150 do 100. Liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy. Meksyk mundial już rozpoczął.
7: Wieczorem o 21:00 meczem z Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa rozpocznie Kanada.
5: No a potem o 3:00 w nocy naszego czasu w Inglewood w aglomeracji Los Angeles piłkarskie mistrzostwa rozpoczną Amerykanie.
7: Trudny mecz z drużyną Paragwaju. Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry. Na mecz USA Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend w Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Na stadionie w Los Angeles będzie za to sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Ale tu znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Z tym wizerunkiem, jak mówią sami kibice, nie jest najlepiej.
13: Temperatura nadal rośnie. W Puławach i w Zwoleniu ma być dziś maksymalnie 19 stopni Celsjusza, a po południu powinno być też bardziej słonecznie. Ale cały nasz region jest dziś ostrzegany przed burzami. Alerty z IMGW wydano dla wszystkich powiatów, a będą ważne od 12 do 20. Synoptycy ostrzegają, że burze mogą przynieść intensywne opady deszczu. Może spaść także grad.
7: Prawie przedpołudnie, a w dodatku piątkowe. To wszystko bardzo dobrze brzmi.
6: No tak, za dziś dziękujemy. Życzymy Wam miłej reszty dnia, miłego weekendu i do usłyszenia.
7: Ewelina Kraczek
6: i Marek Moc.
7: Do poniedziałku w tym składzie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
14: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Piątkowe popołudnie generalnie powinno być słoneczne ze słabym wiatrem i temperaturą do 19 stopni w Puławach i w Dęblinie, ale mamy też ostrzeżenia, z których wynika, że przez nasz region przejdzie front burzowy. Alerty będą ważne do godziny 20. A w ciągu weekendu pogoda nadal będzie zmienna. Możemy spodziewać się i słońca, i deszczu, na termometrach do 20 stopni w sobotę i do 17 w niedzielę.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.
13: Ajlej, lej, lej, lej, lej, lej.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne

0: szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: Jest piątek, 12 czerwca, minęło południe. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
8: Sąd rejonowy w Opolu Lubelskim zakończył sprawę tragicznego wypadku z sierpnia 2023 roku, do którego doszło na obwodnicy Chodla. Na skrzyżowaniu z drogą do Poniatowej zderzyły się wtedy dwa samochody osobowe. Jak ustalono, kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał na drogę główną, doprowadzając do zderzenia. Z kolei kierowca BMW jechał znacznie powyżej dozwolonej prędkości, nawet około 140 km na godzinę, przy ograniczeniu do 70 km na godzinę. W wyniku wypadku zginęły trzy pasażerki Opla, a jedna osoba została ciężko ranna. Sąd uznał, że obaj kierowcy przyczynili się do tragedii, choć w różnym stopniu. Kierowca Opla dostał rok więzienia w zawieszeniu, a kierowca BMW 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Od przyszłej niedzieli wchodzi w życie nowy rozkład jazdy kolei mazowieckich, który będzie wprowadzany etapami do końca sierpnia. Najwięcej zmian dotyczy pasażerów linii kolejowej R7 na trasie z Warszawy do Dęblina na odcinku Warszawa-Wawer. Otwock-Kruch nadal będzie jednotorowy, część pociągów ominie wybrane przystanki, a w zamian kursować będzie komunikacja zastępcza. Utrudnienia wystąpią też na linii kolejowej R81 Dęblin-Radom, gdzie z powodu prac modernizacyjnych możliwe są bieżące zmiany w kursowaniu pociągów. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych rozkładów przed podróżą. Tymczasem w Opolu Lubelskim najbliższy weekend upłynie pod znakiem wielu atrakcji. W ramach Jarmarku Opolskiego odbędzie się tam m.in. Motolop, zlot zabytkowych samochodów, który zaplanowano na 14 czerwca. O szczegółach mówi Konrad Kutyna, współorganizator zlotu.
9: Ja od siebie mogę powiedzieć, że serdecznie przede wszystkim zapraszamy wszystkich, którzy mają takie auta, posiadają, chcieliby takie auta zaprezentować i wszystkich, którzy chcieliby z taką motoryzacją sobie również poobcować. Zorganizowaliśmy również tak jakby spotkanie ze specjalistami. Będzie spotkanie z ludźmi, którzy zajmują się estetyką samochodów. Są specjalistami w dziedzinie detailingu. Będzie również pokaz zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż. Będzie to pokaz udzielania pierwszej pomocy w ramach wypadku drogowego.
8: Choć zlot jest głównie dla posiadaczy zabytkowych aut, każdy uczestnik jarmarku może przyjść i obejrzeć z bliska maszyny. Po 12 dniach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski mieszkańcy Puław nadal utrzymują wysokie tempo i nie zwalniają w walce o kolejne kilometry, mówi prezydent miasta Paweł Maj.
10: Dla Puław w tej chwili kręci 69 grup. Zajmujemy drugie miejsce po Świdnicy. Zrobiliśmy 150 tysięcy kilometrów. To jest bardzo dużo, ponad tydzień 150 tysięcy kilometrów. W dni powszednie, co dzień, są dwa rajdy o godzinie 18:20. Organizuje to Urząd Miasta Mosir. Zapraszamy na Plac Chopina. W każdy weekend są oddzielne rajdy, także organizowane przez nas lub przez naszych też przyjaciół, partnerów. Zapraszamy w niedzielę 14 czerwca na godzinę 8. Plac Chopina, ruszamy i jedziemy.
8: Niedzielny rajd przejedzie przez Puławy, Kazimierz Dolny i Karczmiska, a potem będzie wracał. Łączna długość trasy to około 60 km, a dodatkową atrakcją będzie około 5-kilometrowy przejazd nad Wiślańską koleją wąskotorową. Na razie tyle z regionu, przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny.
11: Husarze suną nad Polską. Inauguracyjny przelot trzech samolotów wielozadaniowych F-35. Husarze to najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa wojskowego. Mogli podziwiać je warszawiacy. Ten przelot obserwował nasz reporter Michał Radkowski. Witam
12: Cię. Tak jest.
6: No, my z wozem satelitarnym rozstawiliśmy się nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik i nagle, to była 10:10, tak jak wcześniej zapowiadano, usłyszeliśmy potężny huk, zadarliśmy głowę w niebo. Mówimy, bo śledziłem to w towarzystwie studentów Karoliny i Kuby. Karolina?
12: Bardzo szybko, nawet nie wiem, czy zdążyłam nagrać cokolwiek, a próbowałam.
6: Powiem słuchaczom, że Karolina trzyma rękę na sercu, na klatce piersiowej, chyba z wrażenia.
12: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
6: I jakie wrażenia, Kuba?
13: W ogóle zdziwiłem się, że tak widoczne są. W sensie, że obrysy nawet całe były widoczne dobrze. Więc naprawdę nisko leciały.
6: To prawda. Przeleciały na tyle nisko, że nie dało się ich nie zauważyć mimo chmur na niebie. Teraz Warszawę już naznaczonej i powitanej przez F-35.
8: Dziękujemy. Przelot eskadry w ramach powitania z Polską zaczął się, przypominamy, od Westerplatte i Gdańska.
14: Niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu widziałem w sumie myśliwce takie latające. Najnowsze maszyny na świecie tak naprawdę.
15: To bardzo szybko minęło, ale super, super wrażenie, super to zobaczyć.
16: Ważne wydarzenie na pewno, to jest krok milowy dla polskiej armii. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć.
17: Krótki, ale mega, super, naprawdę. Już relacja na całą rodzinkę poszła.
18: Za dziecka udało mi się raz być na przelocie F-16 i do tej pory pamiętam to wrażenie, ten dźwięk, ten huk i chciałam, żeby syn też tego doświadczył.
19: A takie nowe F-35 to nie jest taki normalny myśliwiec, tylko cała jakby taka twierdza.
8: Kolejne wyzwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Jak dowiedział się nasz reporter, Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie. W tle jest wciąż ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki. Decyzję w tej sprawie belgijski sąd wydał 1 kwietnia. Polska wciąż czeka na doręczenie wyroku wykonawczego w tej sprawie. Potem w planie jest złożenie apelacji.
7: Dzisiejsze popołudnie na mapach przedstawia się następująco. Chmurka, deszcz, pioruny i słonko. No i takie to dzisiaj popołudnie właśnie przed nami. Na termometrach obecnie 17 stopni Celsjusza, na barometrach 1005 hektopaskali. Wiatr słaby nawet w porywach, a maksymalnie w ciągu dnia po południu dzisiaj zobaczymy jeszcze do 19 stopni. Piątek, piąteczek, piątunio i popołudnie w Radiu Impuls, a w pierwszej godzinie zaproszę Was na Noc Kultury w Końskowoli oraz przypomnę o odwołanym festiwalu tradycyjnie w Nałęczowie. A do godziny 17 witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
20: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

Dzisiaj, 12 czerwca, znów mam dla Was propozycję kulinarną, bo taką też odnalazłem w kalendarzu świąt nietypowych. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Falafela. Falafel to taka popularna potrawa wegańska w krajach arabskich, która no też i w naszym kraju ma swoich zwolenników. Sam od czasu do czasu lubię sobie zjeść i chyba dzisiaj właśnie to zrobię. To są takie smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem. Można je dostać w wielu miejscach obecnie. Co ciekawe, falafel jest bardzo, bardzo zdrowy. Na przykład ciecierzyca jest potężnym źródłem błonnika i białka. Na przykład w 100 gramach tego przysmaku znajduje się około 13 gramów białka, co czyni go świetną alternatywą na przykład dla mięsa i dlatego też niektórzy z tego w ten sposób korzystają. Życząc Wam smacznego falafela, będę musiał się dzisiaj jakoś sprężyć, żeby go gdzieś znaleźć.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Dziś w naszym regionie pogoda tak zwana mieszana, bo i trochę przejaśnień, i trochę słońca, ale też i nie zabraknie opadów deszczu, choć niezbyt silnych, tylko momentami i czasami, kiedy pojawią się burze, a i te są zapowiadane przez synoptyków. Choć może się okazać również i tak, że akurat w waszym miejscu do was nie dotrą ani burze, ani deszcz. No tak to jest w czerwcu. Na termometrach obecnie 17 stopni Celsjusza, ciśnienie delikatnie powyżej 1000 hektopaskali.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: koncerty, tańce i trochę historii. Tak można pokrótce nazwać to, co dziać się będzie dzisiaj po południu w Końskowoli, bowiem zapowiada się tegoroczna Końskowolska Noc Kultury. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 17, a przynajmniej o tej godzinie wszystko wystartuje. A w programie m.in. i widowisko historyczne z udziałem mieszkańców, czyli was, pokazy walk szermierczych oraz występy dzieciaków i młodzieży, które zaprezentują się tradycyjnie z polskimi tańcami. W tym Mazura będzie można pooglądać i Krakowiaka, a kulminacyjnym punktem wieczoru będzie wspólny polonez mieszkańców gminy. Z kolei już o godzinie 20 będziecie mogli wybrać się też na spacer z przewodnikiem po mniej znanych zakątkach Końskowoli i okolicy. Zapraszam serdecznie na rynek do Końskowoli dzisiaj o godzinie 17. Oczywiście udział jest bezpłatny.
1: Radio Impuls.

0: to niestety nie będzie dobra informacja dla tych, którzy czekali na pewne wydarzenie. Mam na myśli wydarzenie pod nazwą Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Nałęczowie. Niestety wydarzenie zostało odwołane, a przypomnę, że było planowane na 5 lipca. Organizatorzy poinformowali, że w związku z podjętą decyzją wszystkie zgłoszenia przesłane przez wystawców i koła gospodyń wiejskich zostaną anulowane. Wydarzenie co roku przecież gromadzi koła twórców ludowych, gospodyń wiejskich oraz takich lokalnych producentów z całego województwa lubelskiego. No niestety Nałęczowski Ośrodek Kultury zdecydował się o odwołaniu tegorocznej edycji imprezy. No, przyczyn, przyznam szczerze, nie znam. W najbliższych dniach organizatorzy będą też kontaktować się bezpośrednio z kołami oraz wystawcami, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w festiwalu. No, jest nadzieja na to, że w przyszłym roku jednak festiwal powróci do Nałęczowa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
14: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
15: This is the story of Ma Baker.

0: Nie wiem, czy poznajecie, no to wam tylko przypomnę, że to Alessandra Amoroso i Big Mama w nagraniu Mezzo Rotto. Za chwilę będzie godzina 13, a po krótkim bloku reklamowym oczywiście zapraszam na najnowsze informacje w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 zł.

0: kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
1: Jest piątek, 12 czerwca i godzina 13 w Radiu Impuls. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
2: Uwaga kierowcy, dzisiaj na mazowieckich drogach naszego regionu trwa akcja Prędkość. Funkcjonariusze kontrolują, czy kierowcy przestrzegają ograniczeń, szczególnie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Na trasach można spotkać zarówno patrole z ręcznymi miernikami prędkości, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Policja przypomina, że zbyt szybka jazda nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków, dlatego apeluje o ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega cały nasz region przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla całej Lubelszczyzny oraz części Mazowsza. W naszym regionie obejmują powiaty zwoleński i kozienicki. Wynika z nich, że do godziny 20 w naszym regionie może zagrzmieć, a także intensywnie popadać. Prognozy mówią o nawet 30 mm deszczu i o porywach wiatru do 65 km na godzinę. Ostrożnie planujcie dzisiejsze popołudnie. W trakcie burz szukajcie schronienia w budynkach, a nigdy pod drzewami. Z ogrodów i z balkonów zabierzcie rzeczy, które może porwać wiatr. Na sprzyjającą aurę w ten weekend liczą włodarze i mieszkańcy Opola Lubelskiego, ponieważ przez sobotę i niedzielę potrwa tegoroczny Jarmark Opolski. Jakie atrakcje zaplanowano na pierwszy dzień? Mówi burmistrz Sławomir Plis.
3: W sobotę rozpoczynamy od godziny 9:00 i to będą już wydarzenia organizowane w Parku Miejskim przy amfiteatrze. Tam się rozpocznie konkurs właśnie muzyczny, który będzie prowadzony, a przez, można powiedzieć, całe przedpołudnie i po południu również wiele wydarzeń. Na koniec od godziny 19 będą koncerty zespołów folkowych do 21, od 19 do 21, a po 22 już będzie potańcówka w Parku Miejskim dla wszystkich mieszkańców.
2: A co przyniesie niedziela? O tym powiemy w kolejnym wydaniu naszych wiadomości lokalnych za niecałą godzinę. Natomiast puławianie będą mogli jutro zdobyć nowe książki, bo to już czas na doroczną wymianę, jaką organizuje Biblioteka Miejska. O szczegółach mówi Katarzyna Kuciara.
4: Od godziny 9 do 15 będziemy wymieniać się książkami, które udało nam się zgromadzić jako dary od naszych czytelników, ale także każdy, kto będzie miał ochotę skorzystać, będzie mógł przynieść swoje książki i na bieżąco wymieniać się tymi, które znajdują się na wystawie. Wśród nich będzie zarówno literatura piękna, jak i beletrystyczna, kryminały, fantastyka, literatura popularnaukowa, także literatura dla dzieci.
2: Sobotnie Święto Wolnych Książek odbędzie się przed siedzibą Puławskiej Mediateki. W razie deszczu zostanie przeniesione do budynku. Bibliotekarze przypominają, że akcja nie obejmuje podręczników, a książki przynoszone na wymianę nie mogą być zniszczone. No co więcej, bezpłatna wymiana książek potrwa w mediatece aż do końca wakacji. Na razie region za nami, teraz przechodzimy do wydarzeń z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
5: Policja przeczesuje posesję w podrzeszowskim Lutoryżu, na której znaleziono zakopane odpady medyczne i szczątki ludzkich płodów. Może być ich nawet 30. Do ich zakopania miała się przyznać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka, patomorfolog Magdalena H. Jak podaje rzeszowska prokuratura, rano kobieta została zatrzymana. Grozi jej 12 lat więzienia. W Lutoryżu jest Dominik Smaga.
6: Ekipy techników w białych kombinezonach pracują na działce, na której zakopane są szczątki dzieci oraz odpady medyczne. Wszystko to musi zostać wydobyte i przewiezione do badań. Teren jest otoczony przez policję. Głos w tej sprawie ma zabrać rzeszowska prokuratura okręgowa, która nadzoruje czynności prowadzone w Lutoryżu.
5: Husarze na polskim niebie. Ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Polskich Sił Zbrojnych odbywa się właśnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W uroczystości bierze udział prezydent Karol Nawrocki.
7: Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skok dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
5: Prezydentowi towarzyszy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Wielozadaniowe maszyny przeleciały wcześniej nad naszym krajem od Gdańska przez Warszawę, Łódź i Kraków.
8: Bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie.
9: Tylko krótko.
8: Szybko, szybko, no.
10: Fajnie było zobaczyć, fajnie było nagrać, także jest nagrane.
8: Zdążyliśmy.
10: Fajniejszy jakby był jeden przelot, ale fajny.
8: Żeby
10: jeszcze bardzo
8: taka
10: dobra
8: poprawka była.
9: Bo to było kilka sekund w sumie.
8: Tak.
10: Dokładnie, ale warto, mimo zawsze warto. Zawsze warto, nawet na te kilka sekund.
8: Taka historyczna chwila, można powiedzieć.
11: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
5: Husaria przemknęła z szumem skrzydeł. Protest rolników na drodze krajowej numer 10 między Stargardem i Suchaniem w zachodniopomorskim. W miejscowości Krąpiel uczestnicy manifestacji przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując ruch przez mniej więcej 10 minut. Droga jest wtedy całkowicie zamknięta, a następnie na kolejne 10 minut ruch zostaje wznowiony. Domagają się m.in. rekompensat za straty z powodu niskich cen.
1: Na niebie raczej zachmurzenie duże, może momentami gdzieś w niektórych miejscach do umiarkowanego. Może się pojawić deszcz, mogą się pojawić burze, ale też i trochę przejaśnień. Na termometrach do 18 stopni Celsjusza będzie odrobinę cieplej jeszcze dzisiaj, według zapowiedzi synoptyków. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali i słaby wiatr nawet w porywach. A przed nami w kolejnej godzinie o zlocie zabytkowych samochodów grupy Spitfire oraz o rajdzie rowerowym z przejazdem nad Wiślańską kolejką wąskotorową. Do 17:00 witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: W Radiu Impuls zapraszam na piątkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. W Szczawnicy doszło do pewnego incydentu z udziałem Marty Manowskiej i ekipy, która realizowała i nagrywała prawdopodobnie zdjęcia do programu Sanatorium Miłości. Podczas pracy w przestrzeni publicznej, tak to się ładnie nazywa, zespół został zaczepiony przez mężczyznę, niejakiego Damiana Gabrysia, który nagrywał całe zdarzenie i następnie opublikował je na facebookowym profilu. Autor nagrania zarzucał ekipie, że filmuje jego dom bez zgody oraz sugerował, że może dochodzić do naruszenia prawa. W trakcie wymiany zdań między nimi a członkami ekipy pojawiły się wzajemne oskarżenia dotyczące zasadności nagrywania. Być może teraz jest popełniane przestępstwo? Chciałbym, żebyście stąd odeszli, bo mam obawy, że być może jesteście hejterami. Można było usłyszeć, no ciekawy temat, mężczyzna domagał się od ekipy usunięcia wykonanych materiałów i okazania dokumentów, które potwierdzają prawo do przebywania w danym miejscu. Co ciekawe, Damian Gabryś, który zarejestrował oraz opublikował wspomniane zdarzenie, określany jest jako samozwańczy aktywista oraz patostreamer, no bo w przeszłości w sieci pojawiła się nawet petycja dotycząca zakończenia jego medialnej działalności, która opisywana była jako agresywna i przestępcza. Jak sprawa się zakończy, tego jeszcze nie wiadomo, bowiem pani Marta Manowska jak na razie się nie ustosunkowała do sytuacji.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie.
0: Na termometrach do 18 stopni Celsjusza, choć maksymalnie możemy dzisiaj zobaczyć do 19, a odczuwalna może nawet być i 20. Trochę deszczu, trochę burz w niektórych miejscach, ale sporo także przejaśnień w innych miejscach. Zachmurzenie duże, no bo i też te chmury takie czasami mocno deszczowe. Słaby wiatr to dobra informacja, a ciśnienie, a co, będę dokładny, w okolicach 1003 hektopaskali. No to jak dokładny, to nie okolice, drogi Wojtku. 1003 hektopaskale, niech będzie. I to ciśnienie raczej dzisiaj nam się już do końca naszego spotkania nie będzie zmieniać.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: to informacja i przypomnienie dla wszystkich fanów motoryzacji. Tej nowej, tej starej, a może nawet tej starej bardziej niż tej nowej, bowiem grupa Team Spitfire, tak się nazywają, zapraszają już jutro, czyli 13 czerwca do Nałęczowa, bo tam będzie można sobie pooglądać ich auta i to nie byle jakie auta. Wszystko będzie można zobaczyć między 12 a 14 w Nałęczowskim Parku Zdrojowym, a dokładnie naprzeciwko wejścia do uzdrowiska Stare Łazienki. Więc jeśli macie ochotę, wygospodarujcie sobie kilka chwil, a może nawet całe 2 godziny, żeby pooglądać, zrobić sobie zdjęcie i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają i zachowują dla potomności te wyjątkowe maszyny.
1: Radio Impuls.

0: się dopiero nazywa atrakcyjna wycieczka rowerowa, bo oprócz tego, że będziecie pedałować, to jeszcze będziecie mogli kajtnąć się nad Wiślańską Kolejką Wąskotorową. A wszystko to w ramach akcji Aktywne Puławy oraz rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Niedzielę o godzinie 8:00 wszystko się rozpocznie. Zbiórka na Placu Chopina w Puławach, tak jak wspomniałem, z samego rana o 8:00, a potem pojedziecie sobie z Puław do Kazimierza Dolnego, do Karczmisk, tam przejażdżka, potem Kazimierz Dolny i znowu Puławy. Łączna długość trasy rowerowej to około 60 km. No właśnie, dodatkowa atrakcja to przejazd nad Wiślańską Kolejką Wąskotorową. Organizatorzy mają jednak jedną prośbę i uwagę. Ze względu na niepewne prognozy pogody jest prośba o zakup biletów na kolejkę bezpośrednio przed wyjazdem z Puław lub na miejscu zbiórki lub w kasie nad Wiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w Karczmiskach, żeby sprawdzić, czy na pewno pogoda pozwoli na taką wycieczkę. Będą zmiany pewnie na bieżąco, ale liczymy na to, że będzie ładna pogoda. Przypominam, uczestnicy zbierają się o godzinie 8:00 na Placu Chopina w Puławach, potem przejazd kolejką z Karczmisk do Polanówki mniej więcej około godziny 10:00, a około godziny 11:00 wyjazd z Polanówki w kierunku Kazimierza Dolnego i dalej do Puław.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na chwilę o raju. Do raju zabrał nas George Ezra. Za chwilę będzie godzina 14. Wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest piątek, 12 czerwca, godzina 14. W Radiu Impuls zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: W Poniatowej wprowadzono warunkową przydatność wody do spożycia. W jednym z lokalnych ujęć wodociągowych wykryto przekroczenie parametru mikrobiologicznego. Dlatego zaczynamy wiadomości od ostrzeżenia dla mieszkańców. Sanepid podkreśla, że woda bez przygotowania może być wykorzystywana wyłącznie do celów socjalno-bytowych i higienicznych. Do picia, przygotowywania posiłków, mycia żywności.

0: oraz w przypadku niemowląt i małych dzieci należy ją wcześniej przygotować. Służby wodociągowe prowadzą działania naprawcze, które mają jak najszybciej przywrócić pełną jakość wody. Z kolei mieszkańcy Puław powoli szykują się do uroczystości, które mają upamiętnić 80. rocznicę śmierci majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik. Obchody rozpoczną się jutro w południe mszą świętą w kościele Matki Bożej Różańcowej. Następnie uczestnicy w asyście wojska i orkiestry przejdą w miejsce przyszłego pomnika, gdzie o 13.30 odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Monument powstanie u zbiegu ulic Partyzantów, Centralnej i Piłsudskiego. W programie przewidziano także wystawę poświęconą działalności Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego w regionie oraz koncert patriotyczny w wykonaniu młodzieży z pierwszego LO w Puławach. A w Opolu Lubelskim nadchodzący weekend upłynie pod znakiem Jarmarku Opolskiego. Wydarzenie potrwa od soboty do niedzieli i, jak podkreślają organizatorzy, ma przyciągnąć mieszkańców licznymi atrakcjami. Pierwszy dzień jarmarku wypełnią stoiska, festiwal kwiatów i koncerty grup folkowych, m.in. Daleny i Żywiołaka. A o tym, co będzie działo się w niedzielę, mówi burmistrz Sławomir Plis.
1: W niedzielę zaczynamy tradycyjnie od mszy świętej o godzinie 12, później przemarsz ulicami miasta do Parku Miejskiego z kościoła parafialnego, no i wydarzenia oficjalne od 14, występ zespołu dziecięcego tańca ludowego Powiśloki, będzie również w amfiteatrze w niedzielę, a później występ zespołów z Ukrainy i Macedonii. Także to będzie wiele atrakcji w tym dniu, a po tych wszystkich koncertach i występach naszych artystów i lokalnych i z zagranicy będzie koncert o godzinie 19 również zespołu folkowego, a na koniec o 21 występ Łukasza Zagrobalnego, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Już dziś na mieszkańców naszego regionu czeka Końsko-Wolska Noc Kultury, która jak co roku przygotowała dla nich dużo atrakcji, mówi Agnieszka Pytlak z Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli.
2: Rozpoczniemy o godzinie 17, gdzie będą już dostępne stoiska z potrawami i przekąskami przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Będzie też muzyka i będą dmuchańce dla dzieci. O godzinie 18.30 rozpocznie się spektakl plenerowy, tematyczny, którym będzie można zobaczyć Mazura w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Końskowoli, Krakowiaka, przedszkolaków, pokaz szermierki i tańce dworskie.
0: O godzinie 20 zaplanowano także spacer z przewodnikiem po mniej znanych zakątkach miejscowości. Udział jest bezpłatny. W tym wydaniu region na razie za nami. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i zagranicy.
3: Już 29 ludzkich płodów i odpady medyczne znaleziono w podrzeszowskim Lutoryżu. Miała je tam zakopać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka patomorfolog. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Dominik Smaga.
4: Tak, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Dominiku. Czy sprawdzono już cały teren?
4: Nie. Przekopywanie działki należącej kiedyś do lekarki nieprędko się zakończy.
5: Te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia.
4: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury, i wyjaśnia, że do przeszukania jest dość duży teren.
5: Posesja ma ponad 5 arów.
4: Lekarka, do której poprzednio należała działka, została zatrzymana w Zamościu.
5: Pracowała w Zamościu jako lekarz.
4: Kobiecie może grozić 12 lat więzienia za porzucenie odpadów medycznych i 2 lata za zbezczeszczenie zwłok.
3: Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych. Przekonywał w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
3: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii. Mundial w Meksyku, USA i Kanadzie jest odmienny od dotychczasowych, nie tylko ze względu na wielką liczbę drużyn i ceremonie przed piłkarskimi spotkaniami. Inaczej wygląda też praca sędziów, zwraca uwagę Wojciech Marczyk. Wojciechu, było to widoczne już podczas wczorajszego meczu otwarcia, wygranego przez Meksyk 2-0 z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.
7: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami. kartkami.
8: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce. Umówmy się, widzieliśmy parę meczów zepsutych przez nas, przez sędziów ogólnie, dlatego, że nie mogliśmy wykorzystać technologii.
7: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata. FIFA chce też, by gra była szybsza. Zespoły mają 5 sekund na wznowienie gry z autu czy od bramki, a zawodnicy, jeżeli podczas rozmów ze sobą będą zasłaniać usta, mogą zobaczyć nawet czerwoną kartkę.
9: Na termometrach do 19 stopni Celsjusza. Dzisiaj zahaczać o nasz region mogą i opady deszczu, i burze, ale i przejaśnienia. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, a wiatr wieje słaby nawet w podmuchach. No i to jest raczej maksimum. 19, może 20 odczuwalna temperatura. Więcej raczej dzisiaj już nie będzie, a te opady deszczu i chmury mogą nam towarzyszyć do późnego popołudnia, co nie oznacza wcale, że musi gdzieś akurat teraz padać, bo w jednym miejscu pokropi, a w drugim zrobią się przejaśnienia. Taka to czerwcowa przyjemność pogodowa. Do godziny 15 będę miał dla Was zaproszenie na Europejskie Dni Archeologii w Chodniku oraz przypomnę Wam o pikniku rodzinnym z Puławskim Hospicjum. Do godziny 17 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
10: Radio Impuls.

0: czego to naukowcy nie wymyślą, tym razem mnie zaskoczyli, bo zawsze wydawało mi się, że takie częste mówienie samemu do siebie to nie do końca chyba jest okej. Okay. A tu się okazuje, że pewien pan profesor, niejaki Gary Lupian z University of Wisconsin Madison, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, uznał, że mówienie do siebie znacząco zwiększa naszą koncentrację, efektywność oraz motywację. Podobno rozmowy z samym sobą są niezwykle przydatne nie tylko przy prostych, codziennych obowiązkach, ale również przy realizowaniu złożonych zadań. Psycholodzy podkreślają, że język pomaga nam logicznie porządkować działania, co podobno drastycznie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. No tak, tylko nie wiemy, jak będą odbierali to inni obok, gdy nagle zobaczą, że sami do siebie gadamy non-stop. A wiemy przecież, że powiedzmy opinia o tych, którzy gadają cały czas do siebie, nie jest jakaś taka pozytywna czy chlubna. No ale jeśli można, no to możemy gadać. Umówmy się, że choć jestem w studiu sam, to jednak gadam do was, nie do siebie. O, żeby było jasne.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj na niebie zobaczymy sporo chmur, gdzieniegdzie w niektórych miejscach trochę te chmury będą przepuszczały nam słońce, ale niewiele. Na termometrach do 19 stopni Celsjusza i mniej więcej tyle teraz mamy. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali. Biometr niekorzystny, bo i te burze mogą się gdzieś pojawić, no i opady deszczu. Na szczęście wiatr wieje słaby, nawet podmucha.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Już jutro w Chodliku takie wydarzenie, które nie tylko będzie interesowało tych, którzy lubią archeologię czy też historię, ale również lubią kulturę i dobrą zabawę, bo przed nami Europejskie Dni Archeologii na terenie dawnego Grodziska. No i tam będzie na Was czekał taki wczesno-średniowieczny obóz przygotowany przez rekonstruktorów. Będą pokazy dawnych rzemiosł, sztuki wojennej, albo na przykład warsztaty kulinarne. To mi się podoba, tym bardziej, że one będą inspirowane dawną słowiańszczyzną. Ciekaw jestem, co zaserwują. Zaplanowano też prezentację wyników najnowszych badań archeologicznych, które były przeprowadzone w regionie. Będzie też pokaz technologii rozszerzonej rzeczywistości, dzięki któremu będzie można zobaczyć rekonstrukcję Grodziska. Natomiast ci, którzy w sobotni wieczór zjawią się nad brzegiem Chodelki, będą mogli wziąć udział w puszczaniu wianków, no i obejrzą sobie przegląd filmów archeologicznych. Będą też nocne animacje i poszukiwanie kwiatu paproci. To sobotnie wydarzenie w Chodliku rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa mniej więcej do północy.

najbliższą niedzielę, a więc już pojutrze, 14 czerwca, Puławskie Hospicjum chce podziękować wszystkim tym, którzy ofiarowali 1,5% podatku właśnie na to hospicjum. I dlatego zapraszają na piknik rodzinny. Wszystko rozpocznie się od godziny 15 i potrwa do 21 na placu Chopina w Puławach. A tam Puławska Orkiestra Dęta, zespół wokalno-taneczny Miejskiego Domu Kultury z Dęblina, będzie również Orkiestra Dęta gminy Końskowola, będzie cyganeria oraz dzieciaki i młodzież z Puław. A gwiazdą wieczoru będzie występ Roberta Rozmusa. A do tego jeszcze loteria, symulator dachowania, piana party, przejażdżki konne, zajęcia edukacji leśnej, animacje i zabawy dla dzieciaków. Zapraszam serdecznie w imieniu hospicjum na godzinę 15 w najbliższą niedzielę na plac Chopina w Puławach.

0: reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

Radio Impuls.

0: I na Yandel wraz z ich piosenką In Your Eyes powoli zbliżamy się do godziny 15. Jeszcze kilka reklam, krótki blok, a później punktualnie o 15 oczywiście na 97,2 FM zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 15, czas na najnowsze wiadomości.
9: Zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w sierpniu 2023 roku na obwodnicy Chodla. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęły trzy kobiety, a jedna osoba została ciężko ranna. Sąd rejonowy w Opolu Lubelskim uznał, że do tragedii przyczynili się obaj kierowcy. Według ustaleń kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, natomiast kierowca BMW znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Kierowca Opla został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Kierowca BMW usłyszał wyrok 3 lat bezwzględnego więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Orzeczenie nie jest prawomocne. Pasażerowie korzystający z połączeń kolejowych do Warszawy i Radomia powinni przygotować się na zmiany. Od przyszłej niedzieli zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy kolei mazowieckich, który będzie wprowadzany stopniowo.

0: Przez najbliższe tygodnie. Największe utrudnienia dotyczą linii łączącej Dęblin z Warszawą. Na części trasy nadal prowadzone są prace, dlatego niektóre pociągi ominą wybrane stacje, a część połączeń zostanie zastąpiona komunikacją autobusową. Zmiany czekają także pasażerów podróżujących między Dęblinem a Radomiem. Przewoźnik przypomina, by przed wyjazdem sprawdzać aktualne godziny odjazdów. Miłośnicy letniego wypoczynku mają powody do zadowolenia. W Puławach rozpoczyna się kolejny sezon funkcjonowania parku wodnego. Pierwsi odwiedzający będą mogli skorzystać z atrakcji już od jutra. O przygotowaniach do otwarcia mówi Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
1: W najbliższą sobotę, to jest 13 czerwca, zapraszamy serdecznie na otwarcie parku wodnego Mosir. Do dyspozycji baser 50-metrowy, zjeżdżalnia oraz brodziki dla dzieci. Park wodny będzie czynny codziennie w godzinach od 10 do godziny 19. Także jeśli tylko pogoda dopisze, śmiało zapraszamy na spędzenie wolnego czasu.
0: Na początek sezonu przygotowano również tańsze bilety dla uczniów i studentów. W planach jest także uruchomienie nowej części wodnego placu zabaw. Jak wygląda praca pszczelarza i dlaczego pszczoły są tak ważne dla naszego otoczenia? O tym będzie można przekonać się już w najbliższą niedzielę podczas festiwalu pszczelarskiego Powrót do Korzeni. O atrakcjach przygotowanych dla uczestników mówi Izabela Andryszczyk z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki z Kochanowa.
2: Tam już będą się odbywały warsztaty wokół właśnie pszczół, wokół miodu. Będą informacje, będzie prelekcja na temat tego, jak można założyć pasiekę, jak prowadzić tą pasiekę, jakie są prawne uwarunkowania, bo to też trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że się postawi ul, prawda, i potem ho, ho, ho, wszystko się samo zrobi. Więc o tym będziemy mówili. Będziemy uczyli dzieci, jak się robi świeczki na przykład z wosku pszczelego. Będzie oczywiście jakiś drobny poczęstunek podczas tego całego wydarzenia.
0: Festiwal odbędzie się w niedzielę w świetlicy w Zarzeczu. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Bogdan Zalewski.
3: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Krzysztof Zasada zna szokujące szczegóły tego zdarzenia.
4: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie, z licznymi obrażeniami, trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
3: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. Michał Dobrowicz.
5: To na razie zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą w Polsce wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się ostatnio przede wszystkim właściciele firm transportowych. Oni skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
6: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
5: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jak ustaliłem, kolejne organizacje rozważają w tej sprawie apel. Na tym etapie apel już do premiera.
3: Nie żyje David Hockney, jeden z gigantów współczesnej sztuki. Czołowy brytyjski artysta, jeden z najważniejszych twórców pop-artu lat 60. Zmarł spokojnie w domu 11 czerwca, na miesiąc przed swoimi 89 urodzinami. Napisała rzeczniczka mistrza Erika Bolton. David Hockney tworzył obrazy, rysunki, litografie, fotokolaże, witraże, a ostatnio używał też do rysowania tabletu. Pędzel coraz częściej zastępował iPadem. Wśród jego najsłynniejszych prac są świetliste obrazy z Kalifornii lat 60. Ikonicznym dziełem jest wielki plusk, Big as Splash. Artysta uchwycił na nim moment tuż po tym, jak ktoś zanurkował w basenie. Postaci nie widać po oddanym skoku, jest zanurzona w głębinie. Słońce, lustro wody i rozsuwane szklane drzwi willi. Czysta poezja kalifornijskiego pejzażu.
7: 19, 19, może 20. Cały czas ta temperatura do takiego maksimum dzisiaj dotarła i jakoś nie chce się przebić wyżej. Mam nadzieję, że niebawem będzie lepiej. Może jutro, ale o tym więcej po godzinie 16 w naszej wydłużonej prognozie. Na razie w okolicach 19, na barometrach 1003 hektopaskale, wieje słaby wiatr, no i możliwe opady deszczu, niebo zachmurzone, choć gdzieniegdzie małe przejaśnienia i także możliwe czerwcowe burze. A o czym będę mówił do godziny 16? Między innymi przypomnę Wam, że zbliża się Jarmark Opolski. To wyjątkowe wydarzenie, ale także i festiwal pszczelarski w Kochanowie. Powrót do korzeni. A do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

0: Nie wiem, czy wiecie, ale kraje bałtyckie też mają się czym pochwalić w walce z bycia uzależnionym od Związku Radzieckiego, choć ktoś powie, przecież to były po prostu tereny Związku Radzieckiego. No dobra, ale teraz mamy zupełnie inne kraje i w roku 1989 właśnie te trzy kraje chciały być zwykłymi, swoimi, niezależnymi i niepodległymi krajami. I 23 sierpnia około 2 miliony ludzi połączyło ręce, tworząc łańcuch ludzki o długości, uwaga, 600 kilometrów. Rozciągał się przez trzy kraje bałtyckie, właśnie Łotwę, Litwę i Estonię. No właśnie i też zrobiono to, żeby zaprotestować przeciwko przymusowemu funkcjonowaniu ich krajów w strukturach Związku Radzieckiego. No oczywiście rok 89, wszystko się wtedy działo i właśnie wtedy też powstał ten 600-kilometrowy łańcuch ludzkich rąk połączonych z 2 milionów ludzi.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Słów kilka o pogodzie. Do 20 stopni Celsjusza na termometrach, do 1005 maksymalnie hektopaskali na barometrach. Wieje słaby wiatr, to jest dobra informacja. Niestety biometr mamy niekorzystny, tak stwierdzili synoptycy, no to wam przekazuję. Może padać w niektórych miejscach, może nawet zagrzmić, a może już grzmiało. Może również się pojawić kilka promieni słonecznych. Takie to popołudnie piątkowe dzisiaj. Najważniejsze jednak, co w sobotę i w niedzielę, tak wiem, weekend jakby nie było. No więc będę mówił o tym już za godzinę, po godzinie 16:00 dokładnie, nasza wydłużona prognoza pogody, na którą teraz już zapraszam.
4: Słuchasz Radia Impuls.

O zbliżającym się jarmarku opolskim mógłbym mówić długo i długo i pewnie program by się skończył, a ja mógłbym jeszcze mówić. Ale tak, żeby wszystko zebrać w jedną krótką całość, to przypominam, że i jutro, i w niedzielę w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim właśnie ten jarmark będzie się odbywał, a tam m.in. Etnopogłos, czyli koncerty i konkurs, który będzie prezentował nowe brzmienia inspirowane tradycją. Będzie również coś dla tych, którzy lubią kulinaria, opolskie smaki, będzie festiwal kwiatów, będzie Motolop, czyli wystawa motocykli, klasyków i motoryzacyjnych pasjonatów na pewno nie zabraknie. I będzie Pradzieje się, czyli żywe lekcje historii. Będzie jeszcze Dalena i Powianki, i będzie Żywiołak, i Mitra, i Gwiazda Wieczoru, Łukasz Zagrobelny, i będzie Wstęp Wolny, i będzie dobra zabawa i pogoda, ale nawet jak się zepsuje, to nikomu nie przeszkodzi. Pamiętajcie o jarmarku w Opolu Lubelskim, to tylko raz do roku taka wielka impra i takie szaleństwo.

0: to będzie zaproszenie i informacja dla tych, którzy lubią słuchać bzykania. Bzykania oczywiście pszczół, tych wyjątkowych zwierząt. Koło gospodyń wiejskich Kochameczki zapraszają mieszkańców całego powiatu puławskiego i wszystkich chętnych na takie wyjątkowe wydarzenie, które będzie łączyło tradycję, edukację i wspólne spędzanie czasu, czyli powrót do korzeni, festiwal pszczelarski w Kochanowie. A w programie festiwalu m.in. na przykład poznacie tradycje pszczelarskie całego regionu puławskiego. Będziecie mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia świec z wosku pszczelego. Wiem, co mówię, bo kiedyś miałem okazję robić, fajna rzecz, i można zabrać taką świeczkę. Zobaczycie pokaz dawnych narzędzi i uli, ale też dowiecie się więcej o bartnictwie i pracy pszczelarza. Będziecie mogli po prostu spędzić czas przy wspólnym biesiadowaniu i rozmowach o pszczołach, ale i nie tylko. Dodatkowo odbędzie się też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce pszczelarskiej. Zapraszam w najbliższą niedzielę do Kochanowa na festiwal pszczelarski Powrót do Korzeni.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To Kiss the Sky i Jason Derulo, a za chwilę będzie godzina 16. Zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 16, czas na najnowsze wiadomości.
9: Jeśli dziś wybieracie się w trasę po Mazowszu, warto zwrócić szczególną uwagę na prędkość. Policjanci prowadzą działania kontrolne, ukierunkowane właśnie na kierowców przekraczających dozwolone limity. Funkcjonariusze sprawdzają prędkość zarówno przy użyciu ręcznych mierników, jak i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory. Kontrole prowadzone są przede wszystkim w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji. Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn najgroźniejszych zdarzeń drogowych i apeluje o ostrożną jazdę. I pozostajemy przy temacie bezpieczeństwa. Blisko 50 milionów złotych trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje, wyposażenie oraz przygotowanie służb do zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Największe wsparcie otrzyma Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, gdzie planowana jest budowa hali magazynowej i modernizacja schronu. Dodatkowe fundusze trafią także do komend w Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach i Lubartowie. Część środków zostanie przeznaczona również na szkolenia i współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabytkowe samochody, motoryzacyjne historie i okazja do spotkania pasjonatów czterech kółek. Tak zapowiada się motolop, czyli zlot klasycznych pojazdów, który od

0: odbędzie się w sobotę podczas Jarmarku Opolskiego w Opolu Lubelskim. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte nie tylko dla właścicieli wyjątkowych aut, ale także dla wszystkich miłośników motoryzacji, mówią Robert Ujak i Konrad Kutyna, współorganizatorzy wydarzenia.
1: Oczywiście, że tak, to właśnie jest stworzone właśnie dla takich ludzi, żeby młodzież, starsze osoby, gdzie takich aut na co dzień nie widać, mogły je zobaczyć, obejrzeć i je popodziwiać.
2: Tu będzie również pewnego rodzaju nostalgia działała, bo przyjedzie sporo samochodów z okresu PRL, takich samochodów, takich pojazdów, które były używane przez naszych rodziców i dziadków, więc serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od godziny 10, wtedy zaczną zjeżdżać się pojazdy przez nas zaproszone. Skończymy naszą część Jarmarku Opolskiego o godzinie mniej więcej 17.
0: Motolop będzie jedną z atrakcji tegorocznego Jarmarku Opolskiego. Organizatorzy przygotowali również koncerty, stoiska i wydarzenia dla całych rodzin. Z kolei Końsko-Wolska Noc Kultury odbędzie się już dziś, jak co roku. Przygotowano na nią dużo atrakcji. O godzinie 17 na rynku w Końsko-Woli rozpocznie się widowisko historyczne z udziałem mieszkańców. A o tym, co czeka na uczestników w kolejnych godzinach, opowie Agnieszka Pytlak z Gminnego Ośrodka Kultury.
3: O godzinie 18.30 rozpocznie się spektakl plenerowy, tematyczny, w którym będzie można zobaczyć Mazura w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Końsko-Woli, Krakowiaka, przedszkolaków, pokaz szermierki i tańce dworskie. Będzie też nauka tańców dworskich. Później proponujemy spacer po nieoczywistych miejscach Końsko-Woli, który będzie nosił tytuł Tajemnicze historie Pasternika. Myślimy, że zakończy się to gdzieś koło 21.30.
0: Dodajmy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Tu kończymy część regionalną programu. Teraz przechodzimy do wiadomości z Polski i ze świata.
4: Polskie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Silwy Koniuszek, polskiej obywatelki w Ekwadorze. Ciało aktywistki, która ujawniała przypadki lokalnej korupcji, znaleziono w jej mieszkaniu. Miejscowe władze twierdziły, że kobieta mogła popełnić samobójstwo. Krzysztof Zasada.
5: To postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Olsztynie. Tę jednostkę wybrano ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce zmarłej. Wcześniej polskie służby konsularne poinformowały prokuraturę krajową o zgonie Polki. To rutynowe dokumenty wysyłane przez służby dyplomatyczne. Poinformowano też, że śledztwo prowadzone jest również w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała zmarła. W tych aktach jest stwierdzenie, że przyczyna śmierci nie jest naturalna. W pierwszej kolejności śledczy z Olsztyna wystąpią do władz Ekwadoru, a materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu kobiety. Mimo, że nie mamy umowy z tym krajem, wszystko ma się odbywać na zasadach wzajemności.
4: Podczas negocjowania porozumienia z USA, Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormus, poinformowała Państwowa Irańska Agencja IRNA. Ta sprawa ma być uregulowana jako kwestia regionalna między Iranem i Omanem, dodała agencja. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie sugerował, że ma zamiar zachować na stałe kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiadał pobieranie opłaty od każdego przepływającego tam statku. Według portalu Axios, po zawarciu porozumienia z USA, żegluga przez cieśninę miałaby wrócić do stanu sprzed wojny w ciągu 30 dni, a w zamian Amerykanie mieliby znieść blokadę irańskich portów. Sfinansowanie produkcji polskiego karabinka Grot w najnowszej trzeciej wersji będzie możliwe z kwoty około 7 miliardów złotych przeznaczonej przez resort obrony na program pozamilitarny przygotowań obronnych, zapewnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Zakończyły się wszystkie testy i wszystkie certyfikaty dla Grota w trzeciej wersji zostały udzielone. To pozwala dokonać nowych zakupów. Na pewno ważnym elementem wsparcia to będzie dla sił zbrojnych, ale również dla innych formacji. Ja przeznaczyłem około 7 miliardów na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Z uwagi, że prezydent zabrał pieniądze przez swoje weto ze Straży Granicznej Policji, to właśnie przesunięcia w resorcie obrony narodowej sprawiają, że na pozamilitarne przygotowania obronne taki program, który istnieje, zostanie wzmocniony i z tego tytułu choćby karabinki Grot w trzeciej odsłonie będą mogły być używane.
4: Z ministrem obrony narodowej po uroczystości oficjalnego powitania polskich samolotów F-35 w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku rozmawiała Agnieszka Wyderka.
7: Na termometrach do 19, może 20 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, prawie niewyczuwalny. Na barometrach 1003 hektopaskale, a na niebie, no cóż, zachmurzenie większe, deszczowe, a może nawet i burzowe. W wielu miejscach gdzieś zagrzmiało, gdzie nie, gdzie delikatne przeciskanie się promieni słonecznych. Nawet bym tego nie nazwał przyciskaniem się promieni, takie lekkie przejaśnienia. A już za kilkanaście minut nasza wydłużona prognoza. W ostatniej godzinie naszego piątkowego popołudnia przypomnę Wam o otwarciu Parku Wodnego w Puławach, a także o puławskich targach rzemiosła. Do godziny 17. Witaj i zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Radio Impuls.

0: będzie dowód na to, że tak jak i teraz, tak i 2000 lat temu wiedzieli, co robić, żeby żyć i być szczęśliwym. Archeolodzy bowiem odkryli w Turcji starożytny mem, tak to trzeba nazwać, bo jest to obrazek. Obrazek z mozaiki. Chodzi o rok 2012, no kawał czasu, ale jednak i podczas właśnie budowy kolejki linowej w Antakii odkryto 2000-letnią mozaikę przedstawiającą zrelaksowany szkielet leżący z chlebem i winem obok napisu: bądź radosny, żyj swoim życiem. Prawda, jakie to proste? Od 2000 lat to wiedzą, a i pewnie wcześniej. A dlaczego tak nie robimy? Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
3: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Spot, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody i mam nadzieję, że dzień jutrzejszy będzie zdecydowanie przyjemniejszy i zaraz się okaże. Na razie mogę Wam tylko zdradzić, że temperatura zacznie sobie spadać, to normalne. Wieczorem powinno przestać padać, to jest dobra informacja, a w nocy temperatura spadnie nad ranem mniej więcej do 13 stopni. Chodzi o najniższą wartość, a później dzień rozpocznie się od zachmurzenia umiarkowanego. Niestety synoptycy znów przewidują nam opady deszczu i burze przez sobotę, a temperatura zbliżona będzie do dzisiejszej, maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie także w okolicach 1000 hektopaskali, będzie niestety wiał w porywach nieco silniejszy wiatr. No cóż, jakoś będziemy musieli sobie poradzić, choć też w prognozach jest gdzieś trochę słonka, więc liczę na to, że będzie jego przewaga. Choć tak jak patrzę na cały dzień i całą sobotę, więcej chyba tych chmur deszczowych.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Choć synoptycy nie zapowiadają nam pięknej, upalnej, słonecznej pogody na sobotę, to tak czy inaczej ten park wodny, na który czekamy, w końcu się otworzy. I to już jutro. Chodzi oczywiście o park wodny w Puławach przy ulicy Hoke Bosaka 1. Będzie on czynny od poniedziałku do niedzieli od 10 do 19, a dla osób korzystających wyłącznie z basenu 50-metrowego będą uruchomione dwa wejścia godzinne codziennie. Jedno od 8.30 do 9.30, a drugie od 18 do 19. Nawet jeśli będzie nieco chłodniej, pamiętajcie, że woda w basenie jest stale podgrzewana, co na pewno będzie wpływało na wasz komfort. Zatem szykujcie się na otwarcie parku wodnego, a my czekamy też na wielki finał prac przy nowym wodnym placu zabaw. Wykonawca zapewnia, że nowa strefa powinna być gotowa dla was na przełomie czerwca i lipca i trzymamy kciuki, aby nic tych prac nie opóźniło.
1: Impuls.

0: Już jutro, czyli w sobotę, czeka na Was nowe, lokalne wydarzenie, które ma promować twórców, rzemieślników i artystów z Puław, ale także i z okolic. Puławskie Targi Rzemiosła. Tak się to wydarzenie nazywa. Odbędą się w zadaszonej przestrzeni dawnych peronów PKS-u przy ulicy Lubelskiej. Na miejscu będzie można m.in. porozmawiać z twórcami, zobaczyć ich pracę, no i znaleźć unikalne przedmioty. Poza tym organizatorzy podkreślają, że wybierając takie lokalne rękodzieło, też się przecież wspiera pasję i pracę konkretnych osób. To sobotnie wydarzenie na dawnym puławskim dworcu autobusowym potrwa od 11 do 17. Zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
3: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piosenką z takim optymistycznym tytułem It's a Beautiful Day od Michaela Bublé kończymy dzisiejsze piątkowe popołudnie. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Już za chwilę o 17:00 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls, a ja ściskam i pryskam. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Jest 17, a to znaczy, że wchodzimy już coraz mocniej w weekend. U nas jednak teraz wiadomości, najpierw te z regionu.
7: Walizka pozostawiona bez opieki w holu dworca Lublin Główny postawiła wczoraj na nogi służby. Interweniowali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i pracownicy ochrony, ale jeszcze przed przyjazdem policji po bagaż zgłosił się jego właściciel. 43-letni podróżny został ukarany mandatem. Straż Ochrony Kolei przypomina, że każdy bagaż pozostawiony bez opieki uruchamia procedury bezpieczeństwa i może powodować utrudnienia dla podróżnych. W tym przypadku obyło się jednak bez ewakuacji dworca i opóźnień pociągów. A teraz przypominamy o tym, że mieszkańcy Poniatowej powinni zachować ostrożność podczas korzystania z wody z sieci wodociągowej. Sanepid wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia po wykryciu przekroczenia jednego z parametrów mikrobiologicznych. Woda może być używana do codziennych prac domowych i celów higienicznych, jednak przed spożyciem, przygotowaniem posiłków czy myciem żywności należy ją przygotować. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przygotowujące posiłki dla niemowląt i małych dzieci. Wodociągi prowadzą już działania, które mają doprowadzić do przywrócenia pełnej jakości wody. Opole Lubelskie szykuje się na jeden z największych plenerowych weekendów w tym sezonie. W Parku Miejskim odbędzie się Jarmark Opolski, który połączy koncerty, lokalne smaki oraz atrakcje dla całych rodzin. O szczegółach wydarzenia mówi Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury.
8: Bo teraz, jeżeli się przypatrzymy temu wszystkiemu, co funkcjonuje pod nazwą Jarmark Opolski, to po pierwsze sama nazwa oczywiście wskazuje na to, że nie tylko jest to jarmark Opola Lubelskiego, ale jest to jarmark opolski w znaczeniu takim, jak można powiedzieć w wykrzykniku, opolski.

0: czyli coś, co nas charakteryzuje pod względem tożsamości kulturowej.
1: Przez cały weekend w parku będzie można również odwiedzić Festiwal Kwiatów. Tymczasem w Puławach w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna edycja Święta Wolnych Książek. Przed mediateką będzie można wymieniać przeczytane już tytuły i wzbogacić swoją domową biblioteczkę, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
2: Jest to świetna okazja do tego, aby uwolnić zalegające na półkach książki i znaleźć im nowego właściciela, dla siebie idealną lekturę na wakacje. Podobnie jak w ubiegłych latach, akcja będzie kontynuowana przez całe wakacje w budynku mediateki.
1: Wymiana potrwa od rana do popołudnia. Organizatorzy proszą, by nie przynosić podręczników ani zniszczonych książek. Tyle z Puław i okolic. Czas na kraj i świat.
3: Koniec akcji górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Wczoraj protestujący weszli do biura jednego z dyrektorów kopalni. Domagali się zmian w planie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do innych zakładów. Dzisiaj rozmawiali z przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Marcin Buczek.
4: Wstępnie ustalono, że przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy i wtedy mają być ustalone szczegóły. Sprawa dotyczy około 400 pracowników, około 200 kolejnych już się przeniosło. Proces likwidacji kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca. Może to trwać około kilku lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo one mają funkcjonować najdłużej i tam także potrzebni są pracownicy.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami niemal w całej wschodniej Polsce. Alerty synoptyków będą obowiązywać co najmniej do 20 w pasie od okolic Olsztyna przez północne i wschodnie Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa oraz Przemyśla. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Co to znaczy? Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo zachodniej Polsce. Większe ocieplenie możliwe będzie dopiero w czasie następnego weekendu. Na zakończenie wizyty w Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę świętą na Teneryfie, w której uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym. Mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do godności. Już jutro na stadionie Sandecji w Nowym Sączu rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, a przede wszystkim przeżywać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźni, no i oczywiście świetnie się bawić.
5: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest wprost niesamowita.
3: Podkreśla Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, ale także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy, no i sporo niespodzianek.
6: To nie będzie stabilny weekend pod kątem pogody. Dziś do końca dnia jeszcze sporo pogodnego nieba, ale w nocy w Puławach i okolicach chmur zacznie przybywać. Jutro niewykluczone przelotne opady deszczu. Na szczęście temperatury całkiem wysokie, bo od 19 stopni w Kraśniku do nawet 20 w okolicach Radzynia Podlańskiego i również 20 stopni wskażą maksymalnie termometry, które zamontowane są za oknem w Puławach. Kiedy to zleciało? Mamy już piątek i w dodatku wiele osób już rozpoczęło weekend, bo skończyli swoją pracę. Ja ją właśnie zaczynam, nazywam się Łukasz Tymków i witam Was 12 czerwca. Przed nami dzisiaj bardzo dużo weekendowego klimatu, czyli m.in. Taneczne Radio.

0: 4 minuty. Tyle nas dzieli od najdłuższego dnia w tym roku. Ten, który mamy dzisiaj, potrwa dokładnie 16 godzin i 42 minuty. Słońce ma dzisiaj zajść 4 minuty przed 21, czyli pojawia się nam druga czwórka. Natomiast do najdłuższego dnia w tym roku mamy nieco ponad tydzień. On wystąpi dokładnie 21 czerwca, to będzie niedziela. No i co ciekawe, gdyby ktoś chciał sobie przedłużyć go bardzo mocno, to powinien być na wybrzeżu, gdzie potrwa on 17 godzin i 20 minut, a na południu w górach potrwa 16 godzin i 13 minut. A u nas bez względu na to, ile trwa dzień, w każdy piątek Taneczne Radio, nie inaczej będzie też dzisiaj. Słuchajcie nas i bawcie się dobrze. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia Impuls.

0: Na kartce z kalendarza są święta nietypowe i dzisiaj jest dzień falafela. To popularna potrawa wegańska w krajach arabskich, która też w Polsce ma swoich bardzo wielu zwolenników. Te smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem można dzisiaj kupić niemalże na każdym rogu ulicy w naszym kraju. I chyba nie ma w Polsce takiej drogi, gdzie nie można kupić truskawek. I truskawka jako Miss Czerwca wystąpi również w kolejnej godzinie. Zostańcie z nami, będę miał naprawdę bardzo ciekawe informacje na temat truskawek. A już za chwilę bardzo popularne Zokaria. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Właśnie minęła 18. Zapraszamy na kolejne wydanie naszych wiadomości.
4: Serwisy internetowe należące do koncernu Meta przestały działać. Nie działa Facebook i Messenger,
5: a także Instagram i WhatsApp.
4: Badania sanepidu potwierdziły, że zdatna do kąpieli jest woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie.
5: Między innymi w Dziewokliczu i Jeziorze Dąbie.
4: Tam, gdzie na początku miesiąca notowano przypadki chnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego.
5: Przypominamy, że sezon kąpieliskowy na naturalnych akwenach w Szczecinie rusza w najbliższy poniedziałek.
4: Wodecki, dobry wieczór Państwu.
5: O tej wieczornej premierze Katarzyna Wiechowska-Szuchta. Witamy.
6: Dzień dobry. Wieczorem ostatnia w tym sezonie premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie spektakl muzyczny, a aktorzy zaśpiewają piosenki legendy Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpią na scenie w dawnym kasynie.
7: To dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie. Wodecki po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka. Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
6: Zapowiada Milena Paszkowska z Wrocławskiego Teatru. Jak mówił Zbigniew Wodecki, ludzie potrzebują normalnego kontaktu. Zero szpanu, tylko prawda i naturalność. Przypominamy postać zmarłego Davida Hockneya, jednego z najważniejszych artystów i czołowej postaci pop-artu. Tworzył kolorowe obrazy, rysunki, fotokolaże. Urodził się w Anglii, ale postanowił wyjechać do, bo przygnębiało go zachmurzone niebo. W słońcu Kalifornii malował baseny, modernistyczne domy, ich mieszkańców. To on stworzył słynny Wielki Plusk. Artysta miał 88 lat. Kapitan Ameryka przebija się przez ścianę z grafiką, z charakterystycznymi ustami i językiem, a Hulk niesie ciężarówkę, na której namalowane jest wielkie logo zespołu. Rolling Stonesi oficjalnie połączyli siły z Marvelem i stworzyli limitowaną serię winyli nowego albumu Języki Obce. Premiera 10 lipca.
3: Chwilami mi nawet pogodne niebo nas czeka dziś wieczorem. W nocy również raczej będzie można zobaczyć gwiazdy. Minimalna temperatura nad ranem w regionie powinna wynosić około 9 stopni Celsjusza. Jutro w Puławach czy Kazimierzu niestety od samego rana pochmurnie i z przelotnymi opadami deszczu, które momentami mogą być dosyć intensywne. Temperatura maksymalna w sobotę ma wynosić 20 stopni Celsjusza. Ogłaszam wszemi wobec, że mamy już właściwie weekend, jest piątek, 12 czerwca. Trzymam jeszcze mocno kciuki dla tych, którzy muszą pozostać przy swoich obowiązkach. Jak to się mówi z tak zwanego kronikarskiego obowiązku, zaznaczam, że dzisiaj imieniny Mieczysława, Onufrego, Władysława, Czesława, Kacpra, Leona, a ja, czyli Łukasz Tymków, będę z wami do 22.00.

0: Radio Impuls.
1: Dammi tu mano!
2: E venga conmigo!

0: teraz coś, co już zapowiadałem przed 18. Fragaria ananasa, czyli tak naprawdę truskawka ananasowa. My Polacy uwielbiamy truskawki i bardzo chętnie je przyrządzamy. Kolejny sposób na to, jak zrobić coś cudownego z tego pięknego owocu, będzie to ciasto z lekkim waniliowym akcentem. Pojawi się też bardzo nietypowy dodatek, który zazwyczaj kojarzy nam się z obiadem. Wszystko stanie się jasne jutro między 8 a 9 na naszej antenie. Bądźcie z nami, a potem oczywiście możecie ten przepis na spokojnie sobie przeanalizować, wchodząc na nasze strony internetowe. A za nami już Sash i Ekwador, a już za chwilę, nie zwalniając tempa, Bob Sinclair i Kiesza.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
6: Wundery!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeszcze na chwilę wrócimy do tematu związanego z truskawkami. Pojawiły się w sieci pytania, czy można przedawkować owoce i w szczególności, czy można przedawkować truskawki. Dietetyk odpowiada, że średnio przyjmuje się, że dziennie możemy jeść 1-2 porcje, czyli od 150 do 200 gram na dzień. Ja patrzę na ten przepis, który pojawi się jutro na naszej antenie i tu zdecydowanie nie przedawkujemy truskawek. Natomiast wielu ekspertów twierdzi, że zjedzenie nawet 0,5 kg tej mis czerwca w niczym nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że truskawki to owoce niskocukrowe, zawierają dużo związków przeciwzapalnych i oczywiście witaminy C. A u nas w ramach nabywania witaminy M, jak muzyka, już za chwilę Modern Talking.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Polska Armia ma nową husarię i o tym więcej po 19. Pojawi się też armia tanecznych hitów. A wśród nich Baker Matty i Ace of Base, czyli ikona lat 90. Najpierw jednak zajmiemy się tym, żebyście byli dobrze poinformowani.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za

0: Dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Po reklamie.
6: Piątkowy wieczór, minęła 19, czas na wiadomości.
7: Przewoźnicy są rozczarowani wstrzymaniem przez rząd prac nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych.
8: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie konsultacji zatrzymało ten projekt.
7: A zakładał on, że wizy oraz inne dokumenty w pierwszej kolejności otrzymywaliby pracownicy, których najbardziej brakuje na rynku pracy.
8: Resort tłumaczy wstrzymanie prac wzrostem bezrobocia. Reakcję transportowców przytoczy Michał Dobrołowicz.
7: Michale, czego oczekują przewoźnicy?
9: Wznowienia prac nad tymi przepisami. Apel w tej sprawie już wysłali do sortu rodziny, nie wykluczają też kolejnego apelu do premiera. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że teraz cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce jako kierowca ciężarówki, musi czekać na wydanie wizy oraz zezwoleń nawet kilkanaście miesięcy.
10: My nauczyliśmy go zawodu, zainwestowaliśmy sporo czasu, a teraz on nie może wykonywać zawodu i nam po prostu odchodzi.
9: Według danych organizacji przewoźników w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy zawodowych kierowców. Między innymi przez to od początku roku działalność zakończyło w naszym kraju prawie 500 firm transportowych i te argumenty też mają pojawić się w kolejnych apelach do rządu.
7: W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
8: Wyciekła do niego niezidentyfikowana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
11: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami.
8: Informował Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
7: Do 20:00 aktualne pozostają alerty dotyczące burz we wschodniej części kraju.
8: Grzmi i pada. Synoptycy mówią, że deszczowo ma być także jutro.
12: Na obszarze całego kraju rzędu 10 mm możemy się spodziewać opadów. Wygląda na to, że mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będziemy cały czas w takiej stosunkowo chłodnej, wilgotnej, takiej bardziej jesiennej niż letniej masie powietrza. Natomiast nasze prognozy średnioterminowe wskazują na to, że mniej więcej od przyszłej środy możemy się spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu, no i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
7: Zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: W rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
6: To nie będzie stabilny weekend pod kątem pogody. Dziś do końca dnia jeszcze sporo pogodnego nieba, ale w nocy w Puławach i okolicach chmur zacznie przybywać. Jutro niewykluczone przelotne opady deszczu. Na szczęście temperatury całkiem wysokie, bo od 19 stopni w Kraśniku do nawet 20 w okolicach Radzynia Podlańskiego i również 20 stopni wskażą maksymalnie termometry, które zamontowane są za oknem w Puławach. Dzisiaj święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. No i oczywiście jest już Taneczne Radio. W piątek, 12 czerwca, Łukasz Tymków zaprasza.
13: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Impuls.

0: To Sandra i Haj, Haj, Haj. No i właśnie można było dzisiaj przywitać się i pomachać pilotom, którzy pokazywali na niebie myśliwce F-35. Te najnowocześniejsze nabytki polskiego lotnictwa pojawiły się nad polskimi miastami. Pierwszym podniebnym przystankiem był Gdańsk, potem była Warszawa, Kraków i Łódź. A w mediach społecznościowych hula już pełno nagrań z tego przelotu. Pojawiła się już nazwa dla tej najnowszej polskiej eskadry, czyli podniebna husaria. I a propos latania, u nas już za chwilę poleci Damiano David.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy. Z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć na puław do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
4: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: teraz po godzinach wyniki nowego badania naukowego, które sugerują, że gołębie są w stanie wyczuwać bieguny magnetyczne, a wszystko dzięki specjalnym czujnikom. Gdzie są zlokalizowane? Jak się okazało, w ich wątrobach. Przełomowe odkrycie rzuca zupełnie nowe światło na tajemnicę nawigacji ptaków, które wędrują. No i prawdopodobnie pomoże nam lepiej zrozumieć mechanizmy, które rządzą migracjami. Ja bym chciał, żeby ktoś też jeszcze zbadał mechanizm, który powoduje, że jak umyję samochód, to zaraz jakiś gołąb na niego narobi. No, a moje czujniki wskazują wyraźnie, że coraz bardziej zbliża się do nas taneczne radio. To już w kolejnej godzinie. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.

0: Teraz będę trochę jak selekcjoner reprezentacji, ale chodzi o reprezentację związaną z tanecznym radiem. Zostali powołani m.in. David Guetta, Mikolas i Kygo, a także Offenbach. To wszystko już po 20 na naszej antenie. Zostańcie z nami, a już za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Za nami kolejna godzina piątkowego po godzinach, a przed nami najnowsze wiadomości. Minęła 20.
5: Pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców w Hucie Pieniackiej odkryto w czwartym dniu prac terenowych.
6: Odnaleziono częściowo spalone szczątki ludzkie w pobliżu odkrytych wczoraj fundamentów świątyni.
5: Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni.
6: Huta Pieniacka, przypomnijmy, to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim.
5: A stała się symbolem ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej podczas II wojny światowej.
6: Pacyfikacja wsi miała miejsce 28 lutego 1940 roku. Zamordowano wówczas od 850 do blisko 1000 osób.
5: Wieś została otoczona wczesnym rankiem. Mieszkańców zgromadzono w kościele i szkole, a następnie partiami wyprowadzano, zamykano w stodołach i domach, które podpalano.
6: Huta Pieniacka została zrównana z ziemią. Nasi siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w Lidze Narodów.
5: Losy spotkania rozstrzygnął tiebreak. Skończyło się porażką biało-czerwonych 2-3.
6: Patryk Serwański, mieliśmy nadzieję do samego końca, ale Japończycy pokazali to, z czego słyną w siatkówce.
7: Tak. Czyli z obrony, no to jest ich ogromna siła. Podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość noka na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Nie wszystko działało po naszej stronie siatki oczywiście. Na przykład w trzecim secie nawet na moment nie byliśmy na prowadzeniu. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi. I też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty. Natomiast dla kibiców mecz bardzo emocjonujący. Było, myślę, ciekawie. Mniej ciekawy jest natomiast nasz bilans w Lidze Narodów. Na razie mamy jedno zwycięstwo i dwie porażki.
5: Boeing zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego.
6: Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał Michał Krasoń.
8: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
0: Chwilami nawet pogodne niebo nas czeka dziś wieczorem. W nocy również raczej będzie można zobaczyć gwiazdy. Minimalna temperatura nad ranem w regionie powinna wynosić około 9 stopni Celsjusza. Jutro w Puławach czy Kazimierzu niestety od samego rana pochmurnie i z przelotnymi opadami deszczu, które momentami mogą być dosyć intensywne. Temperatura maksymalna w sobotę ma wynosić 20 stopni Celsjusza. Piątkowy wieczór i taneczne radio. I po co dużo mówić? Wystarczy tylko przypomnieć, że mamy 12 czerwca. Łukasz Tymków, jestem z wami. I już zaczynam grać dla was takie utwory, które wprawią was w doskonały nastrój.

0: do takich gwiazd międzynarodowych jak Alan Walker czy Meghan Trainor we współpracy z Tripsem, czyli tak naprawdę Mikołajem Maciejem Trybulcem, doszedł też Mikolas. No i wyszło, jak słyszeliście, naprawdę bardzo dobrze. Równie dobrze wyszedł remix zrobiony przez Meduzę przeboju Save My Love. To Kygo i Khalid and Griffin już za chwilę u nas.
1: Taneczne Radio Impulse.

Są tacy wykonawcy, na których zawsze można liczyć i właśnie to jest Purple Disco Machine, które przed chwilą usłyszeliście u nas. Już za moment pojawi się Faithless, ale to nie będzie słynna Insomnia, tylko New Religion.

0: Impuls. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Kto z was wychowywał się na muzyce lat 90. Już niedługo usłyszył u nas Culture Beat, to będzie słynny Mr. Vain, a już teraz takie lekkie nawiązanie do klimatu lat 80. i tamtej

Były takie czasy, że w klubach muzycznych wróć, w dyskotekach, wtedy tak się na to mówiło, grano na przykład takie zespoły jak Offspring. I tak też stanie się u nas. Już za chwilę. Przed 21 pojawi się też ikona lat 90. ICMC, będą też bardziej współczesne kawałki.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: Taneczny Radio na chwilę hamuje, ale wszystko znów rozkręci się na dobre. Po 21:00 będziemy mieli dla was specjalnie zmiksowane kawałki, które na pewno wprawią was w dobry nastrój. A już za chwilę wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czuję.

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie tanecznego radia. Minęła 21, teraz czas na wiadomości.
3: W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce.
4: Rok później wybrana zostanie jej lokalizacja. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej.
3: Igor Skrzypek, a co zakłada plan na pierwszą?
5: Tu bez kluczowych zmian, zgodnie ze zaktualizowanym programem, elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
6: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec.
5: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
4: Na mundialu wieczorem w Toronto mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
3: O Bośniaków, którzy w barażach mistrzostwa pokonali Włochów. Patryk Serwański pytał bramkarza Zagłębia Lubin Jasmina Buricia.
7: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że...
4: Początek meczu o 21.
3: A w nocy pierwsze spotkanie na mundialu rozegrają Amerykanie.
4: Z Paragwajem.
3: 12 talentowanych wokalistów z niepełnosprawnościami z całej Polski usłyszymy jutro podczas wielkiego finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
4: Wystąpią z gwiazdami polskiej sceny na rynku głównym. Wśród finalistek jest m.in. Oliwia Mielcarek.
8: To jest mieszanka wybuchowa emocji. Jestem i szczęśliwa, ale zarazem też zestresowana. Sama jak słucham wielu wykonań, jestem pod wielkim wrażeniem po prostu tego, jak młode osoby świetnie się śpiewają, się dobrze prezentują. Nie możemy się wszyscy doczekać już tej soboty, spotkania z gwiazdami i samemu bycia gwiazdą w sumie na tej scenie już w sobotę.
3: My też nie możemy się doczekać. A wokalistom z niepełnosprawnościami będą towarzyszyć Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka,
4: a także Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo, czyli Igor Walaszek.
3: Początek koncertu finałowego Zaczarowanej Piosenki w sercu Krakowa jutro o 18.
2: Całkiem pogodna noc szykuje nam się w Puławach, ale niestety nad ranem zaczną gromadzić się chmury. No i jutro właściwie przez cały dzień możemy zapomnieć o przejaśnieniach na Lubelszczyźnie. Będzie padał przelotny deszcz, momentami nawet intensywny. Nad ranem termometry mogą wskazywać około 9 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia będzie od 19 stopni w Lublinie do 20 w Puławach. Piątkowe Taneczne Radio 12 czerwca. Łukasz Tymków, zapraszam na kolejną godzinę. Tym razem zacznie ją człowiek, który zgromadził ostatnio na Stadionie Śląskim 90 tysięcy fanów. To Dawid Podsiadło.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Dziś, co prawda, piątkowy wieczór, a my przypomnimy sobie gorączkę sobotniej nocy. Będzie można wczuć się w klimat dyskoteki z końca lat 70., bo na początek tego setu imprezowego Bee Gees, ale znajdzie się w nim też doskonale zmiksowany Enrique Iglesias.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
4: To Taneczne Radio i tym razem będzie bardziej klubowo. Wśród doskonale zmiksowanych hitów pojawi się coś, co od lat jest niemal hymnem tanecznym. To będzie CNC Music Factory. Zaczniemy jednak od rozgrzewki z coverem piosenki, która ma chyba najwięcej przeróbek w historii. Stand by me.

0: ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowanie, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
1: Iran zachowuje się nieuczciwie i nie działa w dobrej wierze, ogłosił prezydent USA.
2: Wczoraj Donald Trump poinformował, że Waszyngton osiągnął z Teheranem porozumienie, które ma zostać wkrótce podpisane.
1: Według amerykańskiego przywódcy na treść umowy ramowej zgodził się irański lider Mojtaba Chamenei.
2: I jednak irańskie władze oficjalnie tego nie potwierdziły.
1: Warunki, jakie Iran ujawnił kłamliwym mediom, nie mają nic wspólnego z tymi uzgodnionymi na piśmie.
2: Oznajmił dziś Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.
1: Zamieszanie pogłębił jeszcze irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. W reakcji na wpis Trumpa zapewnił, że nigdy nie było bliżej do porozumienia o zakończeniu wojny. Brytyjski premier Keir Starmer zamierza walczyć o pozostanie na stanowisku.
2: Wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji.
1: Kryzys rządowy pogłębił się po rezygnacji ministrów obrony i sił zbrojnych w proteście przeciwko niedofinansowaniu armii.
2: Jak donosi Bogdan Frimorgan, to kolejny cios dla reputacji premiera.
3: Listy rezygnacyjne obu ministrów nie mogły być bardziej oskarżycielskie w tonie. Według nich premier Keir Starmer nie potrafi zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwa i oczekuje od żołnierzy poświęcenia, ale nie chce im dostarczyć odpowiedniego sprzętu. Nie byłem zadowolony z proponowanych inwestycji. Po lekcjach wojny w Ukrainie to wszystko za mało, powiedział w wywiadzie Al Cairns do wczoraj odpowiedzialny w rządzie za siły zbrojne. Nowym ministrem obrony w gabinecie Keira Starmera został Dan Jarvis, weteran wojen w Iraku i Afganistanie. Resort ma nowego szefa, ale problemy finansowe, z którymi będzie się borykał, pozostają te same.
4: Po pogodnej nocy w Puławach, jutro od samego rana zachmurzenie będzie duże, możliwe przelotny deszcz, również opady mogą być dosyć intensywne, zwłaszcza przed południem. Do końca dnia synoptycy nie przewidują przejaśnień, a temperatura maksymalna nie przekroczy jutro 20 stopni Celsjusza. Piątkowy wieczór jeszcze się nie kończy. Przed Wami jeszcze całe mnóstwo doskonale dobranych tanecznych utworów, zarówno tych klasycznych, jak i tych nieco bardziej współczesnych. No a w tej chwili dziękuję Wam za uwagę, Łukasz Tymków. Do usłyszenia do jutra. Cześć.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.